0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Nareszcie 22 lata ma RMF Max. I tyle trzeba było czekać, żeby w tym składzie był poranek Wstawaj, Nie udawaj. Natalia Kawałek.
2: I Dawid Miązek. Faktycznie jest to skład, którego jeszcze na tej antenie nie było, ale mamy nadzieję, że wam się spodoba. Możecie nas testować dzisiaj do 9 rano.
1: Nie no, nie testujcie nas. Postaramy się sprostać waszym nie najmniejszym zapewne oczekiwaniom. ZTB już teraz w RMF Max od Fausta i Gipsa, a my zostajemy do 9.
2: Zostajemy, będziemy. Ciao.

0: jest nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka w projekcie Enklawa. To jest ta energia, to jest ta moc, którą dla was mamy, której dla was szukamy i spróbujemy wam ją jakkolwiek przekazać jeszcze przed tą pierwszą poranną kawą.
1: Jeżeli jesteście o tej porze na nogach, to znaczy, że energia się przyda, a my wam ją będziemy dostarczać przez najbliższe 3 godziny, nawet z małym kawałkiem. Ha. Natalią.
0: No nie takim znowu najmniejszym, no. Są mniejsi.
1: Z potężną Natalią kawałek, oczywiście, że tak.
0: Już myślałam, że powiesz, że przedszkolaki są mniejsze ode mnie faktycznie. To by się zgadzało, mniej więcej.
1: Ja bym tak nigdy nie powiedział w życiu.
0: Tak? Trzymam cię za słowo.
1: W 4 oczy. Andy Dust z Harrisem i Zokaria. Lecimy dalej z RMF Max.

0: Poznańskie Granie Orkiestra i początek tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: No i a propos, zaraz początek meczu Austria-Jordania. Tego chyba jeszcze nie grali najstarsi słuchacze RMF Max. Nie pamiętają, żeby na początek wstawaj, nie udawaj, zaczynał się mecz Mistrzostw Świata.
0: Słuchaj, ja też nie pamiętam takiej sytuacji, nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyłam, ale jesteśmy, słuchajcie, w tym wszyscy razem, a do tego jeszcze za chwilę start najnowszego Flasha. Bądźcie z nami.
1: Jordania, gramy, nie gramy. Dramat.
2: Tu RMF Max. Teraz krótko o tym, co ważne w regionie. Michał Michta, zapraszam na Flash. Nawet 1,5 miliona złotych mogą sięgać straty po zawaleniu się masztu telekomunikacyjnego w krainie pierwszym w gminie Górno. Jak już wiecie z naszej anteny, 50-metrowa konstrukcja przewróciła się w ostatnią niedzielę. Już pierwsze oględziny wskazywały, że ktoś mógł odkręcić elementy mocujące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. Wcześniej przeciwko postawieniu masztu protestowała grupa mieszkańców. A u nas teraz krótki raport z kieleckich ulic. Ruszył kolejny etap prac na ulicy Malików. W obszarze robót możliwe jest wprowadzanie wahadła, choć te najbardziej uciążliwe prace, jak zapewniają drogowcy, będą realizowane w porze wieczorowo-nocnej.
3: Ulica Malików jest modernizowana na fragmencie od skrzyżowania z Aleją Szenewicza i Iwanowa do ulicy Kolierzy. Cały ten odcinek około 800-metrowy zostanie podzielony tak naprawdę na 4 takie fragmenty, to znaczy zachodnia strona na 2 części mniej więcej po 400 metrów, wschodnia strona podobnie na 2 części po 400 metrów, dlatego też tam będzie ruch wahadłowy, on będzie sterowany ręcznie.
2: A to był Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Pozostałe informacje w pigułce. 80% tyle wynosi zaawansowanie prac na budowie nowej hali targu w Kielce. Inwestycja będzie gotowa na wrześniowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Tak zapewnia nas prezes ośrodka Andrzej Mochoń. Miejska spółka dostała także pieniądze na inwestycje w odnawialne źródła energii.
4: Przeszło 2 200 000 zł. Bardzo dla nas cenna pożyczka, bo nieoprocentowana, z możliwością zredukowania jej do aż 30%. To jest 600 000 zł, więc to jest dla nas bardzo duże odciążenie.
2: To pieniądze na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Co poza tym planują targi?
4: Mamy zaplanowane kilka inwestycji. Przykrycie dziedzińca, rozbudowa strefy VIP. Chcemy załatwić w jednym przetargu. Budowa zadaszenia przed terminalem wejściowym od strony ulicy Zakładowej. To jest może trochę mniejsza inwestycja. Najprawdopodobniej ją zrealizujemy w formie trochę prowizorycznej na parę lat.
2: Zapowiadał prezes targu w Kielce Andrzej Mochoń. A na koniec we Flashu RMF Max na moment zaglądamy jeszcze do Skarżyska. Więcej wystaw, organizowanie lekcji w szkołach oraz zabieganie o fundusze na remonty eksponatów. Takie są plany Anny Myślińskiej, nowej dyrektor Muzeum imienia Orła Białego. Obecnie oglądać możecie tam m.in. wystawę Dziedzictwo Orientu.
5: Więc jest i broń, i stroje, i różnego rodzaju artefakty. I druga wystawa, na którą czekali odbiorcy, długo czekali, przywrócenie wystawy militariów z naszych zbiorów. Odświeżona, uzupełniona, m.in. o malarstwo, grafikę.
2: A w planach na kolejne miesiące jest nowa wystawa z pędzlem i karabinem w dłoni. Uzupełniona ma być także wystawa militarna.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max Repeat It. No i właśnie, a propos powtarzania, to my sobie zrobimy taką powtórkę z tego, co działo się w nocy. Narzucamy was na mapę mundialową. Za nami kilka całkiem emocjonujących meczy. Francja-Senegal 3-1 dla Francji. Irak-Norwegia 4-1 dla Norwegii.
1: Dwa gole Haalanda.
0: Proszę bardzo, oglądałeś?
1: No pewnie, znaczy do 60 minuty, bo już później...
0: Szefie, mam nadzieję, że tego nie słyszysz. Jeszcze Argentyna-Algieria 3-0.
2: I Messi 3 bramki i Messi w ten sposób stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. I ja powiem, ja zawsze w tego chłopaka wierzyłem, zawsze.
0: Od maleńkości.
2: Nie, nawet jak miał te słabsze sezony, nie dojeżdżał, nie, to ja w niego wierzyłem wtedy.
0: Słabsze sezony?
2: Tak.
0: Kiedy Messi miał słabsze sezony, Dawid?
2: No były takie, że tam mniej, że nie wychodziło. No były, no przecież wszyscy pamiętają, że miał. No ja w niego wtedy wierzyłem, tak. Ja to wszystko. Leo, ja byłem z tobą, pamiętaj, jakby co, nie?
0: A jakby ktoś się interesował, to moi drodzy, teraz sobie meczek można z samego rana odpalić. Austria, Jordania,
2: dalej 0-0.
0: Bo to 7 minuta dopiero.
2: A z nami owocny Wiktor Walikura.

0: I takie nowości mamy dla was na rozbudzenie. David Guetta z Alokiem. Moi drodzy, Run Run River, tak was rozbudzamy. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: A dzisiaj święto wojsk pancernych w kalendarzu jest, także pozdrawiamy serdecznie świętoszów, pozdrawiamy Rembertów, naszą kawalerię pancerną. I co?
0: I ty na baczność od razu.
2: GoFund jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: szkoda, jak gdyby hotelowa doba w apartamencie mogła trwać, ale ojej. No nie dzisiaj. Co my mamy? Środę. Godzina 6:30.
1: 6:30 z energią, to jest dobra godzina, jest oczywiście, że tak.
0: Znaczy meldujecie, że jest bardzo dobrze, bo Rafał nam na przykład napisał, że jest w drodze na kurs prawa jazdy kategoria D. Pozdrawiamy gorąco.
1: Brawo. Pułkownik Gniewomir melduje się z pracy po wczorajszym dniu wolnym. Zostałem posiadaczem domu, a już niedługo urlop, który poprzedzę 2 dniami wolnymi, bo udam się oddać krew.
0: Proszę bardzo.
1: I to jest strategia, to jest oficerskie myślenie.
0: To nam się podoba. Szeregowa nam tutaj też melduje, że już wstała i przeciera oczy ze zdumienia, że takie piękne słońce ją powitało w miejscowości Osieki, prawie na Kaszubach. No u nas też całkiem słonecznie, więc moi drodzy, to jest chyba zazdro. Piękna prognoza.
1: Zazdro. Dobrze, lecimy, co tam przysyłacie w głosóweczkach?
2: Szeregowy Łukasz melduje się spod granicy niemiecko-holenderskiej. Pozdrawiam.
1: Mnie interesuje, na którą stronę będzie inwazja.
0: Słuchaj, to nie jest istotne, ważne, że nasze wojska są wszędzie.
1: I jeszcze jeden meldunek.
3: Siemano rano. No ja słucham was z pracy. Jestem obecnie na cmentarzu. Koszę trawę. Niby jest głośno, ale nikt się nie skarży.
1: To był Tomek, któremu podeślemy gadżety RMF Max. I co? I meldujemy, że mamy dla was fajną nowość teraz w RMF Max. Shimza i Fire.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Austriacy prowadzą już od paru minut z Jordanią 1-0. Brawa dla nich.
1: No pięknie, to zostaniemy jeszcze na moment, dosłownie na moment w tematach około piłkarskich. Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
0: No właśnie, no Robert Lewandowski kupuje jacht za 30 milionów złotych, a mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
1: A my już, moi drodzy, płyniemy w kierunku prognozy pogody. Zobaczymy, jak nam się życie ułoży.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Ach, pewnie niektórym przypomniały się jakieś imprezy sprzed paru lat. United Nations, Out of Touch w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe rzeczy się dzieją. Sąd uniewinnił byłego wiceministra sprawiedliwości, który pojechał prywatną limuzyną sobie na wakacje za...
1: Ojej.
0: No tak, za paliwo płacił publicznymi pieniędzmi. I to jest ciekawe, bo sąd uznał, że on faktycznie pojechał na wakacje.
1: Dziękujemy.
0: Za publiczne pieniądze.
1: Super, no.
0: Państwową limuzyną.
1: Tylko i mimo wszystko jest uniewinniony, bo...
0: Bo on mógł nie wiedzieć, że tak nie wolno.
1: Ojej, tak, no biedaczek. Biedaczek. To słuchajcie, my tak na wszelki wypadek podrzucamy, bo być może nas słucha jakiś polityk, może tak się zdarzyło, że tak, łapówek też brać nie wolno, bo to mogliście nie wiedzieć. Tak. Kilometrówki możemy brać, jak faktycznie gdzieś jeździmy,
0: tak, nie? A nie, tak. Że tak, o, tak o.
1: Prędkości nie można przekraczać też. Mm-hmm. Jak się nawet bardzo spieszy do Sejmu, nie. To nie można.
0: Absolutnie.
1: Nie.
0: Jak macie jeszcze pomysł, czego jeszcze nie wolno politykom, bo oni tacy zabiegani, zapracowani, cała Polska na ich barkach, to dajcie znać. 3001 Messenger RMF Max, czekamy.
1: A to jeszcze jedno mi się przypomniało.
0: No.
1: Kontrowersyjne, wiem,
0: no, dawaj.
1: Ale do pracy to na trzeźwo trzeba przychodzić.
0: A no, koniecznie. Dawid Podsiadło na błysk. Austria dalej prowadzi z Jordanią 1-0.

0: Klasyczki z rana, od tego nas macie w RMF Max, Prayer in Sea za nami.
1: A co przed nami? Ściana płaczu na stacjach benzynowych. Tak, bo się kończy program CPN.
0: Już.
1: Będzie drożej dzisiaj z tankowaniem. Więcej o tym powiemy już za chwilę we Flashu w RMF Max. Max.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest godzina 7 w RMF Max, a więc czas na najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fresh Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy nietypowo, bo od sportu piłkarski świat żyje dziś fenomenalnym występem Leo Messiego. Bramki Argentyńczyka w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. Messi pozamiatał.
2: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk, ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata.
1: Tyle od Wojtka Marczyka. Więcej o tym fenomenalnym występie w mistrzowskim fleszu sportowym. Tymczasem dziś tankowanie może nas kosztować więcej. Ruszył pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Chodzi o rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa.
3: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy.
1: Tyle. Igor Skrzypek. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. A w Polsce ma powstać stała baza wojsk USA. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że musimy przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. A chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla stacjonujących żołnierzy.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
1: Mówił szef rządu, a teraz czas na mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami. Ogromnych emocji dostarczają kibicom te piłkarskie mistrzostwa świata. Argentyna-Algieria 3-0. Bohaterem spotkania, autorem wszystkich goli Leo Messi. Piłkarz jeszcze w czerwcu skończy 39 lat. Jest najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii najważniejszej piłkarskiej imprezy na świecie. No, przed rozpoczęciem turnieju Argentyńczyk miał na koncie 13 bramek zdobytych na mistrzostwach. Teraz ma już 16 goli. Zrównał się z Miroslavem Klose. Świetnie zaprezentowali się też Norwegowie, którzy ograli Irak 4-1. 2 gole to zasługa Erlinga Haalanda, a Francja pokonała 3-1 Senegal. Kylian Mbappé strzelił 2 bramki. A w tej chwili trwa starcie Austria-Jordania. No dziś pogoda będzie zmienna. Jeszcze niestety będziemy narzekali na chmury. I tych chmur będzie najwięcej na południowym wschodzie, południu, północy. Tam rzeczywiście też może popadać deszcz, przydadzą się parasole. Natomiast na termometrach maksymalnie od 19-20 stopni na Podlasiu, przez 22 kreski w centrum kraju, do 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
5: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: A od rana śmiejemy się dzisiaj w składzie takim wyjątkowym jak na Wstawaj, nie udawaj. W składzie Natalia Kawałek
7: i Dawid Miązek. To my z wami jeszcze do 9:00. Cudownie, że my się tutaj spotkaliśmy we dwójkę, ale bardzo się cieszymy też, że wy jesteście po drugiej stronie i mamy nadzieję, że z nami zostaniecie.
6: Tak, i głośno się śmiejemy, wyraźnie, tak, z energią. Po której kawie jesteście już dzisiaj? Bo my tak po półtorej, nie?
7: Przepraszam, mów za siebie, ja to pierwszą jeszcze piję.
6: A, halo. Przepraszam, zdrowy styl życia i tak dalej. Tame Impala, Genie, z tym numerem lecimy na początek godziny 7:00.

0: To do tej kawy porannej coś słodkiego. Sugar Babes, About You Now w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Mamy, słuchajcie, 10 minut po siódmej.
1: Mamy też polityków, którzy nie wiedzą o pewnych rzeczach, że nie wolno. Mówiliśmy o tym przed siódmą. Słuchajcie, poprosiliśmy was o przypomnienie, czego jeszcze politycy nie powinni robić, bo być może biedaczkowie zapomnieli.
0: No i napisaliście nam na przykład, że przede wszystkim kłamać nie wolno. Nie. Tak mama zawsze mówiła. No i to prawda. Także tak. Przypominamy, nie kłamiemy.
1: Nosek
0: nie.
1: Rośnie. Tak, tutaj obietnic bez pokrycia nie wolno też składać. No i dostaliśmy głosóweczkę od Anetki.
2: Ja tak tylko przypomnę, drodzy politycy, że ukrywanie majątku to nie jest forma oszczędzania, a pieniądze publiczne to nie to samo, co kieszonkowe.
0: A to może zaskoczyć, no.
1: No, a to widocznie mama nie przypominała.
0: To może zostawmy tę politykę już na boku, co?
1: Już nie,
0: trochę się zrelaksujmy.
1: Już nie mówimy, teraz słuchamy, jak ciało mówi. Body Talk, Al Farben, Irene Miller.

0: Shakira i Burna Boy z hymnem mundialu w RMF Max, który mógłby też być hymnem Urzędu Skarbowego. Daj, daj.
1: A już nie bądź taki niemiły, nie bądź taki nieprzyjemny. Na moment jeszcze wracamy, słuchajcie, do mundialu, bo dzieje się mecz. To się rzadko zdarza, że człowiek jest na nogach w tym sezonie meczowym i faktycznie grają. Jordania, Austria 1-1 na ten moment, ale przed nami jeszcze przerwa na piciu, także kto wie, wiele się jeszcze może tutaj zmienić.
0: Ale huknął przed chwilą Jordańczyk. Pewnie już wiecie, ale w nocy Leo Messi strzelił 3 bramki Algierii i został ex aequo z Mirkiem Klose najlepszym strzelcem w historii mundiali.
1: Nie powiedziałeś ani słowa o Cristiano, czyli rozumiem, że mamy ustalone już ostatecznie, kto jest lepszy, czy Messi, czy Ronaldo.
0: Nie, no wiesz, zwolennicy Cristiano ci powiedzą, że jak tylko strzeli dzisiaj 8 bramek Cristiano Demokratycznej Republice Konga, to już będzie na remis. Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Wielce, Krakowska 297A oraz Radom, Warszawska 220.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën. I po reklamie.
6: To kafie na tułaś.
7: Tu jest RMF Max.
8: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
9: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
10: Hity na maksa.
7: RMF Max.

0: I to jest super dziewczyna Anana Club i Supergirl w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 29 minut po siódmej, poranne kawy ogarnięte. Mamy nadzieję, że śniadania też jakieś wjechały. To pora was poinformować o tym, co się dzieje na świecie.
1: Słuchajcie, przeciętny Polak okazuje się według najnowszych badań, nawet ten, który się dopiero jeszcze urodzi, to tak wyliczyli naukowcy, że spędzi w internecie każdy z nas ponad 26 lat życia, nieprzerwanie zalogowany.
0: 26 lat życia.
1: No.
0: Dawid, czy ja dobrze liczę, że w takim razie nam już nie zostało internetu za dużo, że pakiet nam się kończy?
1: Czyli czekaj, czyli co, teraz będzie limit logowania jakiś? Dostaniemy pół godziny dziennie albo 10 minut? Albo
0: nie mam pojęcia, ale jestem trochę przerażona. Ja jeszcze Facebooka dzisiaj nie sprawdzałam.
1: Ale to co się robiło, jak nie było internetu? Czekaj, trzeba będzie do tego wrócić? Z ludźmi się trzeba będzie spotykać, o Jezus Maria.
0: Ale jak się umówimy bez internetu?
1: No, jak to jak? No, telefon stacjonarny, pamiętasz? Masz jeszcze w domu?
0: Nie.
1: I tylko trzeba pamiętać, że ta druga osoba musi być w domu, także najpierw trzeba podejść. Słuchaj, Agnieszka, ja będę dzwonił o 16:30. Bądź w domu.

0: Just the way you are. Milki w remiksie Davida Getty. Ależ tam pyskowali, dyskutowali przed chwileczką w meczu Austria-Jordania i na nic.
1: No właśnie, jeżeli komukolwiek brakuje emocji, to ja polecam odpalić sobie mecz. Nawet jeżeli nie kibicujecie ani Austrii, ani Jordanii, no to moi drodzy, tam się dużo dzieje. Przed chwilą Austria prowadziła z Jordanią 2-1.
0: A się naprowadzili?
1: No właśnie, sędzia wziął i odwołał i znowu jest 1-1. Jordania zachwycona, Austria, no niekoniecznie.
0: Mecz trwa 72 minuta, za chwilę prognoza pogody w RMF Max, a po niej Ray, Where is my husband? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. To jest RMF Max. My dobijemy do 8. Za 13 minut będzie godzina 8.
1: A u nas, słuchajcie, cały czas nie możemy trochę przeżyć tego, co się dzieje. Jakie to jest niesamowite, bo tego jeszcze nie było w RMF Max, żeby Miązek i Kawałek byli w duecie. I to jeszcze o tej porze.
0: To jest historyczne wydarzenie.
1: Też się
0: wydarzenie.
1: Nie zdarzyło, żebyśmy razem oglądali mecz i żeby się tyle rzeczy działo w
0: tak, już
1: meczu.
0: Austria prowadzi 2-1. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby w trakcie poranka wstawaj, nie udawaj w RMF Max była analiza VAR. To się też nie działo.
1: Nie działo.
0: Dzieją się dzisiaj rzeczy ważne, wyjątkowe, historyczne. I jeszcze się nie wydarzyło, żeby w poranku był taki mnożnik w rundzie bonusowej w grze o 25 tysięcy złotych. Ile? Natalia, powiedz.
1: Bardzo dużo.
0: I... to przez usta nie chcę przejść.
1: To powiedzmy. To jest, słuchajcie, 1150. 1150. I to wszystko to jest jeden mnożnik potężny, który przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: 1150 razy jest większa teraz szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. No to... słuchajcie, ja matematykę zostawiam wam. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Czy chcecie mieć dzisiaj 25 tysięcy złotych więcej po południu niż macie? Czy chcecie mieć tyle, ile macie? Czyli tyle, ile macie.
1: To kochani, polecamy się spieszyć. Szybciutko łapiemy telefony w dłoni, piszemy SMS o treści MAX na 7327 za 3,69. Możecie też zaglądać na rmfmax.pl. To wszystko przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: I uwaga, macie czas tylko przez 10 minut, a właściwie to już tylko przez 9,5 minuty, także szybciutko, bo runda bonusowa trwać wiecznie nie będzie. 1150 razy większa szansa na zgarnięcie tych pieniędzy. Hity.

0: A Follow Rivers to jest Liquid i oczywiście w RMF Max za 5 minut godzina 8.
1: A to oznacza, że za 5 minut będziemy mieli dla was najnowszy flash w RMF Max, ale w międzyczasie podrzucamy jeszcze bardzo ważne newsy. Słuchajcie, ziemniaki drożeją na potęgę.
0: Jezus,
1: w tydzień
0: Maria.
1: Ostatni podrożały aż 48%, to jest bardzo dużo.
0: Jejku, ale ja wczoraj, słuchaj, pierwszy raz w życiu zrobiłem babkę ziemniaczaną, ale to ze starych ziemniaków, to ja oszukałem system, bo ja wcześniej zainwestowałem w te ziemniaki.
1: Już miałam mówić, że na bogatego chyba trafiła. Dobra. Z ważnych rzeczy, przy niedzielnym obiedzie babcia niczego nam nie będzie odpuszczać, kochani, ani mięska, ani ziemniaczków.
2: Max. Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Najświeższe informacje w skrócie. Jest 8 w RMF Max. Czas na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Kierowców w Śląskiem ostrzegamy przed utrudnieniami na A1. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Południe Woźniki w miejscowości Konopiska. Może się teraz korkować. Dostawczak uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Ostrawy. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo dziś nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 13 groszy więcej. Litr oleju napędowego to 7-groszowy wzrost. Natomiast jutro czekają nas obniżki. Tankowanie powinno być tańsze o kilkanaście groszy za litr. Na wartości traci ropa. Baryłka Brent jest już wyceniana poniżej $80. A dziś możecie mieć problem z załatwieniem spraw w placówkach ZUS-u. Pracownicy rozpoczynają strajk ostrzegawczy. Od teraz do 10:00 interesanci nie będą obsługiwani.
3: To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10:00 lub najlepiej innego dnia.
2: Tyle Igor Skrzypek, a związkowcy walczą o wyższe płace. Wieczorem Naczelna Rada Lekarska wysłała list do premiera Donalda Tuska. Chodzi o pilne spotkanie dotyczące projektu ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Lekarze chcą rozmawiać o tym, z czego wynikają bardzo wysokie wynagrodzenia niektórych medyków. To pokłosie sprawy 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku, podkreślmy, bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 zł. Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponad 1% lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 000 zł. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mundial trwa w najlepszej. W ostatnich godzinach dostarczył nam solidnej porcji emocji. Mistrz świata Argentyna pokonała Algierię 3-0.
4: Argentino, Argentino, Argentino, Messi, siempre Messi.
2: Zawsze Leo Messi, kapitan Argentyny, zdobył hat-tricka dla swojej kadry. Argentyńczyk kończy w czerwcu, uwaga, 39 lat. Messi nie jest stary, jest lepszy niż kiedykolwiek. Zawsze wygrywamy. Messi jest młodszy niż kiedykolwiek i może wygrać kolejne mistrzostwo świata, mówił jeden z argentyńskich fanów. No i jeszcze starcie Francja-Senegal zakończono wynikiem 3-1. Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Austria wygrywa 2-1 z Jordanią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No niestety prognozy na dziś jeszcze nie są idealne. Jeszcze byśmy chcieli trochę więcej tych słonecznych akcentów i trochę wyższych wartości na termometrach, ale i tak jest nieco lepiej niż ostatnio, bo tak od 19-20 stopni na Podlasiu przez 22 kreski w centrum kraju do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr ma wiać dziś głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast no niestety chmur będzie sporo miejscami, szczególnie na północnym wschodzie, południu i na południowym wschodzie Polski może też popadać.
5: Trzy minuty po godzinie 8:00. Cześć, dzień dobry, to Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Natalia Kawałek
6: i Dawid Mięzek, witajcie. Jesteśmy z wami oczywiście do 9:00, nawet trochę z hakiem. Lekcje się już zaczęły, no to co, samych piątek życzymy, nie? W szkole.
5: Lekcje teraz?
6: Jakoś tak.
5: To już takie lekcje, nie wiem, w terenie chyba, w kinie.
6: Zielona szkoła.

0: To się nazywa Dobra Pompa z rana. Denzel, Pump It Up w RMF Max. No, mnie gdybyście tak widzieli tylko Dawida.
1: Mnie to tak napompował, że
0: Dawid
1: ja teraz...
0: już cały chodzi.
1: Ja już
0: lewo,
1: powiem,
0: prawo,
1: ja już...
0: góra, dół.
1: Ja powiem teraz, ja powiem, bo...
0: Mów pan.
1: Ja powiem, ja zdradzę, jaki jest szyfr do wygranej. Jakie cyfry otwierają dzisiaj naszą walizkę z pieniędzmi, z 25 tysiącami. Ja powiem... Co?
0: Nic nie powiesz, bo my jeszcze nie wiemy, jaki jest szyfr.
1: To nie mogę powiedzieć?
0: Nie możesz, znaczy możesz powiedzieć, ale będziesz kłamał, nie robimy tak.
1: No dobra, no to nie. No ale ja coś muszę powiedzieć, nie, to chociaż cyferkę pierwszą powiem, co?
0: Ale też jej jeszcze nie mamy.
1: Aha, dobra.
0: Ale, no. Jeżeli bardzo chcesz coś powiedzieć, to możemy powiedzieć, że za 2 godziny...
1: Tak.
0: Powiemy.
1: Za 2 godziny od teraz, tak? Jest godzina 8:09.
0: Tak.
1: Czyli po 10:00.
0: Czyli w sumie nie my to zrobimy, ale w RMF Max na pewno pierwszą cyfrę szyfru usłyszycie za 2 godziny, także synchronizujemy zegarki.
1: Ale to nie trzeba, że trzeba czekać do wtedy, żeby wysłać na przykład zgłoszenie do naszej zabawy. Nie.
0: Ja bym to zrobiła tak na zaś, już teraz, żeby to później nie umknęło.
1: To będzie jakiś czas drugiego śniadania, coś tego, teraz
0: warto to zrobić. Albo szef was wezwie na dywanik. A po co, słuchajcie, kusić los, lepiej ogarnąć temat teraz.
1: 7327 pod ten numer, hasło Max, wysyłajcie SMS-em za 3,69. 3,69 to kosztuje, czyli ile? Mniej niż drożdżówka, a można to zamienić w 25 tysięcy złotych. Albo, jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl wbijajcie i tam parę kliknięć i jesteście w grze.
0: Okaz. A za 25 tysięcy?
1: Wow.
0: To tyle drożdżówek sobie można nakupić, ja się rozmarzyłam.
1: Ebony Hollow w RMF Max.

0: To aż mnie zatkało
1: się Dawid Miązek zasłuchał. Mówi, ja powiem o tej piosence. MGK, i się zatańczył.
0: Artysta znany wcześniej jako Machine Gun Kelly i Girl Next Door. Świetny numer w RMF Max. A w ogóle Austria, nie powiedzieliśmy, wygrała 3-1 przecież z
1: już 3-1.
0: Jordanią. Tak, bo tam jest końcóweczka.
1: Wyszłam na chwilę na kawę i już przegapiłam.
0: Spokój, poważę. Trochę pomógł ten VAR tym Austriakom, bo najpierw nie uznał bramki, a potem dał jeszcze karnego. Także VAR dzisiaj
1: VAR
0: na plusik,
1: mówisz,
0: nie?
1: VAR mówisz. To ja myślę, że VAR może też pomóc trochę naszym słuchaczom. Moi drodzy, mamy dla was zadanie bojowe. Gdybyście mogli coś sprawdzić na VAR-ze...
0: Jakby mieć taki przydomowy VAR, że wszystko, coś się dzieje i można to sprawdzić błyskawicznie, cofnąć troszeczkę, sprawdzić, kto miał rację na przykład, nie?
1: No to właśnie, co byście wy sprawdzili na tym VAR-ze, gdybyście tylko mogli? Koniecznie nagrywajcie nam głosówki do nas tutaj na Messengera RMF Max, a my w zamian, słuchajcie, to nie tak, że my was prosimy i nic w zamian nie mamy.
0: Nie, no z pustymi rękami nie przychodzimy, nie? Mamy 4 wejściówki, to gdzie?
1: Mhm, 4 bilety do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze, więc to jest taka całkiem konkretna rzecz, ale jakby co, rodziną też nie trzeba się wybierać, można się wybrać ze znajomymi.
0: Także piszcie na 3001 albo podrzućcie głosóweczkę na Messengera RMF Max. Ja bym chętnie na VAR-ze sprawdził, gdzie są moje pieniądze z komunii.
2: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. Monolitkielce.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej.
5: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
7: Codziennie dowożone super hity.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polo Market. Mój ulubiony.
4: Mogą ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: You make me feel alive again.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No kochani, jest miło, jest sympatycznie, jest 8:29, no to pora, żeby było jeszcze sympatyczniej. Mamy poranny konkurs, w którym do zgarnięcia fajne nagrody, ale zanim je rozdamy, to może byśmy sprawdzili, co nasi słuchacze sprawdziliby na warze, gdyby tylko mogli.
2: Proszę bardzo.
3: Ja sprawdziłabym na warze, jak mój mąż szuka masła w lodówce, woła mnie, że go tam nie ma i jak przychodzę do lodówki, no to ono się znajduje, prawda?
2: No bo przecież prawda, nie ma, nie ma nigdy, no naprawdę.
1: Ale tam jest jeszcze to magiczne powiedzonko zawsze, a mam przyjść? I wtedy się znajduje.
2: Tak, to prawda, jakoś to działa, nie wiem, magia.
1: Ale a propos magicznych rzeczy, wczoraj między 18 a 20 jednemu z naszych słuchaczy zniknęły trzy rożki z zamrażarki. Czy sędzia może sprawdzić VAR, bo się nikt nie przyznaje? Sama bym sprawdzała, no.
2: No dobrze, a tu nam jeszcze Ania podesłała, co ona by sprawdziła na VAR.
4: Ja najchętniej na VAR bym sprawdziła, kto nie dosypał ziaren kawy do ekspresu, kto nie dolał wody i kto nie wyrzucił fusu.
2: O właśnie, zawsze jest ten typ, w każdej pracy, zawsze.
1: Typ albo typiara. I albo właśnie typiara. Ania, my się czujemy tutaj solidarni z tobą i to do ciebie
2: my
1: lecą
2: też go w pracy
1: cztery
2: mamy.
1: Bilety do parku rozrywki Energylandia.
2: Baw się dobrze i dosypuj te fusy zawsze. Kawę dosypuj, nie, fusy.
1: Fusy? Dawid!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Dawidowi tu już jakieś złe rzeczy chodzą po głowie.
2: Ja tego typu od tych fusów to kiedyś dorwę, naprawdę. Ja go dopadnę.
1: Dopadniemy go razem, słuchaj.
2: Wiktor Waligura. To nie on. 4 pory roku.

0: Są takie numery, gdzie tytuł nie pasuje zupełnie do muzyki, a tutaj tytuł pasuje idealnie, bo to jest coś, co przyciąga, hipnotyzuje. Magnetic od Bauzy w RMF Max, godzina 8:37 na zegarach.
1: Ale ja bym dorzuciła nawet, że tutaj artysta pasuje, bo Bauza, no i człowiek
0: i
1: tak bąsuje dosyć
0: bounce,
1: mocno.
0: Bounce.
1: Elegancko.
0: Będzie elegancki nowy Shrek, podobno, bo ty już ten widziałaś, nie? Fajny?
1: Nie, Shreka nie widziałam. Widziałam zwiastun i właśnie chciałam powiedzieć, że przyszliśmy tutaj trochę wam zepsuć dzieciństwo. No bo Shrek 5 mamy zwiastun i on jest fatalny.
0: Jak to? Naprawdę?
1: Jest fatalny. Ten Shrek wygląda jak Shrek z temu. On wygląda bardzo źle. Tam się dubbing już jest polski, też brzmi średnio.
0: No tak.
1: Ale już animacja wygląda po prostu fatalnie, no. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Jedna rzecz na pocieszenie.
0: Plusy,
1: no właśnie,
0: tego?
1: Na pocieszenie. Jedna rzecz się zgadza. Shrekowi nie zmienili karnacji.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
3: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
5: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: I to jest dobre, rozbudzające tempo Topic i Becky G. No i sorry papi, do szefa nie proponujemy tak mówić, jak się spóźnicie. Po prostu przepraszam za spóźnienie, klasycznie po polsku to dużo lepiej wypadnie.
1: Tak, niż takie sorki. Ale...
0: Sorry papi.
1: Ale Natalia, ty lubisz jak pełnia za oknem, ciemna noc, głucha i w ogóle jakieś wilki za okna wyją, a ty lubisz sobie obejrzeć wtedy horror dobry?
0: Nie.
1: A widzisz, a powinnaś. Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że warto oglądać horrory. Naukowcy to zbadali. Okazuje się, że po pierwsze mamy wtedy lepszą zdolność radzenia sobie ze strachem i lękami, a po drugie, jak obserwujemy tych bohaterów, jak sobie radzą w ekstremalnych sytuacjach, to sami uczymy się nieświadomie nawet strategii, którą można zastosować w trudnej sytuacji. Tak. Bo czego się... Patrz.
0: Słuchaj, przepraszam, jestem trochę skrzywiona na to, co ty tutaj opowiadasz za głupotę, ale okej, no, argumenty proszę.
1: Czego się uczymy z horrorów? Jak mamy do czynienia z jakimś potworem w zamkniętym jakiejś przestrzeni, prawda, w lesie czy coś, albo z masowym mordercą, to co robimy, jak jesteśmy w grupie, to co robimy? Rozdzielamy się.
0: Tak, to jest bardzo mądra strategia, no.
1: Tak, co jeszcze z horroru? Aha, domy na przykład to kupujemy tylko na starym indiańskim cmentarzysku, nigdzie indziej.
0: A no i koniecznie, jeżeli musicie zejść do piwnicy, jest w niej bardzo ciemno i są jakieś dziwne odgłosy, totalnie w to idziemy.
1: Warto zejść. Sprawdzić nie zaszkodzi.
0: Może ogórki kiszone potrzebują pomocy. Nigdy nie wiesz.
1: Sad Girls z Davidem Guetta.

0: Daria Zawiałow i hej hej w RMF Max. My powoli hej hej mówimy do naszych dziennikarzy, bo oczywiście punktualnie o 9:00 najnowszy flash.
1: A we flashu o 9:00 powiemy m.in. o ekspresowo szykowanej przez rząd ustawie o zarobkach lekarzy, tych niektórych lekarzy.
0: Czyli rozumiem, że będzie koniec zaginania czasoprzestrzeni i jak ktoś pracuje 34 godziny na dobę, wyciąga miliony, to już nie będzie możliwe, tak?
1: Znaczy pewnie dalej będzie możliwe, tylko nie będziemy o tym wiedzieć. Na maksa.
2: Max. Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95. Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: I po reklamie.

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: We Flashu RMF Max o 9:00 błyskawicznie o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zaczynamy. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Tłumaczę, że ma to pomóc w lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
3: Pierwszym etapem jest powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala.
2: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmiany związane są z głośną sprawą lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić około 1 600 000 złotych.
0: Słuchacie RMF Max.
2: W środę o poranku szybkie info z dróg. Jesteśmy na bieżąco z remontami. Od dziś spodziewajcie się zmian na Batalionów Chłopskich w Kielcach. Fragmentem ulicy przejedziecie tylko w jedną stronę.
4: Ruch jednokierunkowy na odcinku od ronda generała Załęskiego do nieruchomości Batalionów Chłopskich 98A. To jest mniej więcej w połowie odcinka między ulicą Zakładową a ulicą Transportowców. Ten odcinek będzie odcinkiem jednokierunkowym w stronę ulicy 1 Maja.
2: A informował o tym Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Teraz szybko Starachowice i zanieczyszczona woda w wodociągu zasilającym kilka osiedli w mieście oraz miejscowości w gminach Brody i Wąchock. Wykryto w niej bakterie coli. Więcej o tym we Flashu o 10:00. Korona Kielce odpaliła prawdziwą transferową bombę. Do zespołu dołącza jeden z najlepszych pomocników ekstraklasy, Patryk Helebrant. Przeszedł do Kielc z Górnika Zabrze. Z nami jest Marcin Różec.
5: Tak, jestem.
2: Korona dla tego zawodnika pobiła swój transferowy rekord.
5: Dotychczasowy wynosił około 1 000 000 euro. Tyle Korona rok temu zapłaciła za Tamara Swetlina, też środkowego pomocnika. Czech Helebrant kosztował 1 700 000 euro. Umowę z zawodnikiem podpisano do czerwca 2029 roku.
2: Marcin to pomocnik w szczycie swojej kariery.
5: Ma 27 lat, a w zeszłym sezonie w barwach Górnika zdobył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju. W 33 ligowych spotkaniach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. W zeszłym roku zadebiutował też w reprezentacji. Jak do tej pory to pierwszy transfer Korony w tym okienku, ale kibice czekają już na więcej.
2: O czym informował Marcin Różyc. A teraz pozostałe informacje w skrócie. Jeszcze przez godzinę potrwa strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Pracownicy domagają się podwyżki oraz lepszych warunków pracy. Z tego powodu możecie napotkać utrudnienia związane z obsługą. Z wizytą lepiej poczekać. Po 10:00 protestujący powinni wrócić do swoich obowiązków. Kończymy z zapowiedzią. W jednym z kieleckich autobusów kursujących na linii numer 13 będziecie mogli dziś za darmo dostać książkę. To w ramach akcji z Book Crossingiem przez miasto, organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Do wyboru będą kryminały, poradniki i książki dla dzieci. A teraz prognoza pogody.

0: Środa w regionie świętokrzyskim zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale deszczu nie będzie, a więc parasole nie będą konieczne. Temperatura maksymalna prognozowana na popołudnie wyniesie od 21 stopni w Końskich przez 22 w Kielcach, Skarżysku, Starachowicach i we Włoszczowie do 23 w Ostrowcu, Sandomierzu, Staszowie, Busku, Pińczowie i Jędrzejowie. W kolejnych dniach ma być coraz cieplej, weekend będzie już upalny.
1: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
2: Wy tego nie wiecie, ale Natalia jest bohaterką. Cały program zrobiła 3 godziny z ledwo działającymi słuchawkami. Brawa dla Natalii na stojąco.
3: Dziękuję.
2: Jak wrażenia?
3: No,
2: wrócisz jutro?
3: No będę, no. Co mam zrobić? Będę.
2: Dziękujemy wam bardzo. Natalia Kawałek.
3: I Dawid Miązek. I jutro też się słyszymy od 5.30.
2: Pa, pa.
3: Nie wierzę, że to mówię. 5.30 będziemy. Pa!

No jest szansa, że sezon na to miłe, przyjemne i słoneczne, czyli na to wszystko, co nas czeka latem i wakacjami, powoli się w naszym regionie zaczyna. Czas na słoneczne byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy z wami do godziny 13. Przemek Kubera, kłaniam się, turbo nisko, super, że jesteście z nami.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Są numery, których po prostu nie da się nie śpiewać. Kuchę 2-1-1-5 i taki mały ja, to jest RBF Max. No i ja mam wrażenie, że będą śpiewać wszyscy ci, którzy widzieli najnowsze plany, najnowsze pomysły na to, jak ma wyglądać nowa siatka połączeń kolejowych. Tak jest, województwo świętokrzyskie, a szczególnie miasto Kielce, nowe połączenia kolejowe ma dostać i zgodnie z tymi najnowszymi planami z Kielc do Warszawy będzie można się pociągiem dostać i teraz trzymajcie się mocno. W 65 minut, nieco ponad godzinę ma nam taka podróż zająć. Do Krakowa to tylko 40 minut, do Rzeszowa kolejne 65 minut, do Lublina mamy się dostać z Kielc pociągiem w 1,5 godziny. No to jest oczywiście nowy rządowy plan, jak ta siatka połączeń kolejowych w Polsce ma wyglądać, ale jeżeli jakieś miasto skorzysta na tym bardziej niż Kielce, no to... Chyba mi się nie wydaje, żeby się takie znalazło. 65 minut do Warszawy, 40 do Krakowa, to słoiki dojadą jeszcze ciepłe.

0: Ja tak delikatnie chciałem przypomnieć, że 25 tysięcy złotych, taka kasa w RMF Max sobie tutaj leży i czeka na was. A Logicalit, dive into me, w RMF Max możecie zanurkować do walizy. A w walizie 25 tysięcy złotych. Czekamy na wasze zgłoszenia. rmfmax.pl, tam można zostawić info o tym, że bardzo, bardzo, bardzo byście chcieli te pieniądze zdobyć. rmfmax.pl.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.

0: Agencja Komor zdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
2: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: zapewnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Środa w regionie świętokrzyskim zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale deszczu nie będzie, więc parasole nie będą konieczne. Temperatura maksymalna prognozowana na popołudnie wyniesie od 21 stopni w Końskich przez 22 w Kielcach, Skarżysku, Starachowicach i we Włoszczowie do 23 w Ostrowcu, Sandomierzu, Staszowie, Busku, Pińczowie i Jędrzejowie. W kolejnych dniach ma być coraz cieplej, weekend będzie już upalny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max. RMF Max.

kochany Damiano Dawid, The First Time, to jest RMF Max. Za chwilę godzina 10, za chwilę flash i prognoza pogody, no i za chwilę także informacja chyba, która cieszy najbardziej, że kolejna godzina w pracy pyknęła. Po 10 u nas kolejne przyjemne detale, przyjemne, bo mówi się o kolejnym hicie transferowym w wykonaniu sztabu Korony Kielce. I to polskie nazwisko i to takie, które możecie znać nawet z poziomu reprezentacyjnego. Szczegóły po godzinie 10. Po 10 także informacje o strajku, który się właśnie powoli w kieleckim MPK rozpoczyna. Czy mieszkańcy Kielc to odczują? Za chwilę detale.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: W RMF Max aktualny obraz dnia, czyli szybki flash o 10. Michał Michta, zaczynamy. Rząd rozważa podniesienie drugiego progu podatkowego. Niewykluczone, że projekt ustawy pojawi się już w przyszłym miesiącu.
1: Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
2: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go.
1: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
0: O czym informował Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: To był krótki raport z kraju, a teraz szybko sprawdzamy, czym żyje region. Załoga MPK Kielce rozpoczęła protest. Związkowcy domagają się m.in. rekompensaty 6 milionów złotych strat związanych z utratą części kontraktów. Chcą także wyrównania kosztów wynikających z obniżki VAT-u oraz wstrzymania planów budowy nowej bazy. MPK chce też, aby miasto anulowało kary nakładane za zbyt duży wiek taboru. Zajezdnia przy Jagiellońskiej została na znak protestu oflagowana. Teraz Starachowice. W wodociągu wykryto bakterie coli. Obecność bakterii potwierdził sanepid. Na szczegóły do studia przynosi Marcin Różyc.
4: Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, ani mycia zębów, także po przegotowaniu. Można jej używać tylko do celów sanitarnych i porządkowych. Problem dotyczy kilku osiedli w Starachowicach oraz miejscowości w gminach Brody i Wąchock. Świeża woda dostarczana jest beczkowozami. Punkty poboru to m.in. ulice Prącyńskiego, Moniuszki i Nowowiejska.
0: A kiedy mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z sieci?
4: Teraz trwa chlorowanie i prace naprawcze. Woda zdatna do picia powinna wrócić do kranów w czwartek, ale trzeba czekać na oficjalne komunikaty.
0: Z RMF Max będziecie na bieżąco. I jeszcze ważne informacje dla mieszkańców Staszowa. W nocy odbyło się płukanie sieci wodociągowej na ulicach Towarowej, Kościuszki i Krakowskiej. Z tego powodu jeszcze do około południa w sieci pojawiać może się woda zanieczyszczona osadami z rur. We fleszu o 10 na koniec krótka zapowiedź. Dżem, Natalia Schroeder i Fukaj to gwiazdy tegorocznego Święta Kielc. Miasto szykuje atrakcje na ostatni weekend czerwca. W tym czasie na ulicy Sienkiewicza odbędzie się jarmark, a postawie w Parku Miejskim będzie można pływać kajakami. Będzie również zupełnie nowy element święta miasta.
5: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które może być ciekawe.
0: Zapowiadał Grzegorz Pańtak, zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca. Na ogół przyjemniej słonecznie, choć okresami nieco więcej chmur. Tak mijać ma nam środa w Świętokrzyskiem, dzisiaj bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami tylko trochę mocniejszy. Maksymalnie 22 stopnie. Jutro pogoda podobna, choć miejscami nieco więcej szarości. Ale od piątku już bardzo gorąco. Tego dnia od 28 do lokalnie 30 stopni. W sobotę maksymalnie 32, także w niedzielę będzie u nas do 30.
3: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Obiecana dwucyfrówka na zegarach z przodu już po 10, czyli kolejna chwila w pracy minęła i tak powoli, ale pchamy ten wózek. To jest Byle do obiadu w RMF Max i najlepszy program do słuchania w pracy.

Najlepiej w RMF Max jest łączyć to, co najnowsze, jak męskie granie orkiestra i nareszcie z tym, co odrobinkę starsze, ale też cały czas robi robotę i buja. Still Dr. Dre w RMF Max. Już teraz.

0: Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie trzeba mieć pomysłu, na co wydać 25 tysięcy złotych. Można po prostu sobie wygrać tę kasę, ale dopiero potem musiał się zacząć poważnie nad tym zastanawiać. W RMF Max 25 koła na was czeka w zabawie szyfry do wygranej. A ja czekam cały czas z utęsknieniem na twoje zgłoszenie. Daj znać na rmfmax.pl, że może ochotę 25 tysięcy złotych sobie wziąć i wygrać. Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Coraz więcej lata, coraz więcej słońca. Co prawda to lato kalendarzowe jeszcze nas nie odwiedziło, ale w RMF Max my się letnimi tematami zajmujemy jak najczęściej, muzycznie przede wszystkim. Na pewno macie w głowie, słuchajcie, taki wymarzony weekend, taki weekend najlepszy pod słońcem. Możecie go nam opisać. Byłoby naprawdę mega przyjemnie. Możecie, słuchajcie, opisać na naszym Facebooku, jak wyglądałby wasz wymarzony, najlepszy weekend pod słońcem. Oczywiście pod warunkiem, że tego słońca będzie sporo, a wiem, że będzie. Do zgarnięcia zestawy kosmetyków Dax Sun. Zaglądajcie po szczegóły na Facebooka. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 1 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
6: Na ogół przyjemniej słonecznie, choć okresami nieco więcej chmur. Tak mijać ma nam środa w Świętokrzyskiem, dzisiaj bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami tylko trochę mocniejszy. Maksymalnie 22 stopnie. Jutro pogoda podobna, choć miejscami nieco więcej szarości. Ale od piątku już bardzo gorąco. Tego dnia od 28 do lokalnie 30 stopni. W sobotę maksymalnie 32, także w niedzielę będzie u nas do 30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Dokładnie, Gen John Newman w RMF Max przed godziną 11. Za chwilę mam nadzieję, że do pokochania info na temat i prognoza pogody i najnowszy flash wjedzie, ale zanim to obiecane info o potencjalnym transferowym hicie. Słuchajcie, no to są na razie plotki o plotkach. Wiadomo, jak to jest w tym oknie transferowym. Korona Kielce, no, mówi się, że chciałaby sprowadzić Kacpra Urbańskiego, zawodnika, który troszkę we Włoszech się pokazał. Przede wszystkim ostatnio pokazuje się w Legii Warszawa. Kacper Urbański zaliczył także delikatne przetarcie w pierwszej kadrze polskiej reprezentacji, także to byłoby kolejne miłe polskie transferowe zaskoczenie w Koronie Kielce po sprowadzeniu Mariusza Stępińskiego. No oczywiście jedni mówią, że temat Kacpra Urbańskiego w Koronie Kielce jest, a niektórzy mówią, że totalnie nie ma. Coś czuję, że najbliższe godziny to troszkę więcej w temacie nam powiedzą, ale chyba przyznacie, że byłoby miło, co?

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem.
13: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: I po reklamie.
16: Błyskawicznie o tym, co ważne w kraju i w regionie. Michał Michta, zapraszam na Flash o 11:00. Rząd przedstawił 5 punktów, które mają podnieść atrakcyjność inwestycyjną Polski. To m.in. nowy program grantowy, wsparcie dla inwestycji w tzw. czyste technologie, czy rozwój polskiej strefy inwestycji, programu, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Głównym motorem ma być jednak nowa platforma dla startupów.
17: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
16: To był minister finansów Andrzej Domański.
18: Słuchacie RMF Max.
16: Teraz świeża porcja informacji z regionu. Prawie 3 promile wydmuchał 63-latek, który na terenie gminy Bliżyn koło Skarżyska doprowadził do kolizji. Chciał uciec, ale w porę zareagowali świadkowie. Będzie odpowiadał za kierowanie po alkoholu i za spowodowanie kolizji. W przedpołudniowym fleszu szybkie przypomnienie dla kierowców. Ulicę Batalionów Chłopskich w Kielcach od dziś przejedziecie tylko w jedną stronę. Chodzi o fragment od ulicy Malików do transportowców. Powodem jest remont nawierzchni ulicy.
19: Te utrudnienia mogą być trochę uciążliwe, ale tutaj firma, która jest realizatorem tego zadania, z pewnością będzie prowadziła takie działania, żeby były one jak najmniej uciążliwe. Między innymi dlatego kwestie tych ciężkich prac dotyczących czy frezowania, czy układania nowej warstwy bitumicznej prowadzone będą w godzinach między 19 a 5 rano.
16: Przekazuje w RMF Max Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Mamy jeszcze krótkie info ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W regionie rośnie zainteresowanie samorządów programem Aktywny Maluch. W jego ramach powstaje coraz więcej placówek opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
20: Mamy 3,5 tysiąca takich miejsc nowych. To jest 67 placówek, które są już otwarte i 51 placówek, które się tworzą obecnie.
16: Przekazał wojewoda Józef Bryk. Wielkimi krokami zbliża się 34. edycja plebiscytu publiczności o Dziką Różę. W jego ramach od 23 do 27 czerwca Teatr Żeromskiego zaprezentuje Wam wszystkie premiery sezonu. To 4 sztuki.
0: Bilety w tym roku będą sprzedawane po 5 zł. Oczywiście utrzymujemy tę fajną tradycję, że pierwsze 2 osoby każdego dnia będą mogły otrzymać bezpłatne zaproszenie na koncert finałowy. 2 podwójne konkretnie zaproszenia.
16: Tyle Paulina Drozdowska z Teatru Żeromskiego. A na koniec krótkie przypomnienie. W jednym z autobusów kursujących właśnie na linii numer 13 w Kielcach możecie za darmo dostać książkę. Do wyboru są kryminały, poradniki i książki dla dzieci. Przypomnijmy, to w ramach akcji z Book Crossingiem przez miasto. Jej pomysłodawcą jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Popołudnie przyniesie temperaturę maksymalną od 21 stopni w Końskich przez 22 w Kielcach i Skarżysku, po 23 w Ostrowcu, Sandomierzu i Busku. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie wzrastać może do dużego. A noc spokojna z temperaturą w okolicach 10 kreski. W kolejnych dniach czeka nas już sporo ocieplenie. Jutro 24 stopnie, ale w piątek będzie już do 29, a w sobotę powyżej 30.
9: Hity na maksa.
11: Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. 11, a właściwie już po 11 w RMF Max i to w środę, a to oznacza, że weekend kolejny zbliża się wielkimi krokami. Przemek Kumera z wami w RMF Max, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. A jeżeli jeszcze tak nie do końca jesteście przekonani, czy na pewno będzie dobrze dzisiaj w pracy, czy się nic złego nie wydarzy, to muzycznie w tym pomagamy, w tym przetrwaniu. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Już teraz.

0: Nowości muzyczne w RMF Max lubimy i to bardzo fire za Dabi. Słuchajcie, wy też możecie troszkę ognia do życia sobie podrzucić i 25 tysięcy złotych w RMF Max zgarnąć. Tym bardziej, że w tym momencie odpalamy taki szybki strzał i rundę bonusową. Przez kolejne kilka minut mnożę każde wasze zgłoszenie do zabawy razy. A zaszalejemy. 950. Taka runda bonusowa właśnie w tym momencie startuje. Każde zgłoszenie pomnoży razy 950. Szukajcie szczegółów na rmfmax.pl. 25 tysięcy sobie leży i czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jones, Bruno Mars i Apaty. To jest RMF Max. No i nie zawsze przynosimy tylko i wyłącznie dobre informacje. A te nie za dobre informacje dobiegają do nas z MPK w Kielcach. Załoga rozpoczyna strajk, rozpoczyna protest. Na razie to jest taka delikatna forma protestu. Na razie pojawiły się flagi, na razie pojawiają się banery informujące o akcji protestacyjnej. A generalnie zasada jest prosta. No, pracownicy twierdzą, że walczą o to, żeby nie zlikwidowano nawet 600 miejsc pracy. No, wiadomo, jakim echem by się to wszystko odbiło. No i pojawia się pytanie, czy pasażerowie w Kielcach odczują efekty tego protestu? Na razie nie, ale mam wrażenie, że określenie na razie jest tutaj kluczowe.

0: Chocolate powraca do RMF Max. I Can Wait za nami. Jeżeli też nie do końca możecie się doczekać lata, to spokojnie od tego macie właśnie nas, bo my letnio-wakacyjnie tu już gramy, zresztą jak zwykle, ale lato na maksa. Nasza trasa koncertowa zwariowana także w Polskę już dobrze wystartowała i ruszyła. Sprawdzajcie, czy przypadkiem nasza mapa i nasz kalendarz się z wami nie pokrywa. Na lato na maksa koniecznie wpadnijcie, tym bardziej, że to koncerty za darmo. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: I po reklamie.

0: Relaxa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Popołudnie przyniesie temperaturę maksymalną od 21 stopni w Końskich, przez 22 w Kielcach i Skarżysku, po 23 w Ostrowcu, Sandomierzu i Busku. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie wzrastać może do dużego. A noc spokojna, z temperaturą w okolicach 10 kreski. W kolejnych dniach czeka nas już sporo ocieplenie. Jutro 24 stopnie, ale w piątek będzie już do 29, a w sobotę powyżej 30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
0: Hity na maksa!
3: RMF Max!

Khalid i All I Know w RMF Max. Czasami wiedzą, którą mam. No nie chciałbym się z wami dzielić, no ale ktoś takie informacje też przenosić musi. Za nami no bardzo bolesna porażka ekipy KSZO Ostrowiec. Pomarańczowo-czarni jechali do Rzeszowa z nadzieją na odrobienie strat, a wrócili z bagażem 3 bramek w plecy. Resowia no nie miała absolutnie żadnej litości w tych barażach. No i spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0. To oznacza, że ekipa z Ostrowca Świętokrzyskiego kolejny rok walki na trzecioligowych boiskach przed sobą ma, a Resowia melduje się po raz kolejny, a właściwie to zostaje w drugiej lidze. To mogło być nasze miejsce, ale spokojnie, skoro do baraży się udało raz ekipie KSZO Ostrowiec dotrzeć, to dlaczego to by się miało nie udać także w tym sezonie, prawda?

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.
4: Skoda.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach, na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzi.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Same konkrety, czyli szybki flash RMF Max o 12. Michał Michta, zaczynamy. Zaostrzone przepisy, które uderzą zwłaszcza w piratów drogowych, za tydzień wejdą w życie. Kierowcy złapani za jazdy po alkoholu zapłacą 5 razy więcej za kurs reedukacyjny. Zamiast 500, 2,5 tysiąca złotych.
1: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców.
0: O czym informował Michał Radkowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz krótki raport z regionu. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą odbiła się sprawa zablokowanego przez kieleckich radnych przekazania starych autobusów dla ukraińskiego miasta Winnica. W efekcie, jak wiecie, społecznicy zorganizowali internetową zbiórkę na odkupienie pojazdów i przekazanie ich na wschód. Sprawdzamy, co piszą media. Kielce urastają właśnie do metafory tej części Polski, dla której od rosyjskiego zagrożenia ważniejsze są nazwy ukraińskich ulic. Czytamy w jednym z tytułów prasowych. Zagraniczne portale piszą, że Kielce są głuche i ślepe na krzywdę ofiar wojny. Eksperci przekonują, że taki wizerunek niełatwo będzie teraz odbudować. A u nas w błyskawicznym tempie pozostały ważne tematy. Wielkimi krokami zbliża się rewolucja w skarżyskiej komunikacji miejskiej. Od 1 lipca mieszkańcy będą mogli bezpłatnie jeździć autobusami. Te informacje prosto ze Skarżyska ma dla nas nasz reporter Marcin Różec.
3: Tak, witam.
0: Marcin, jak będzie można skorzystać z bezpłatnych przejazdów?
3: Trzeba będzie mieć aktywną skarżyską kartę mieszkańca S-Kartę. W najbliższych dniach pojawi się możliwość pobrania tej aplikacji. Będzie też można wyrobić sobie fizyczny dokument bezpośrednio w urzędzie. I za wydanie takiej plastikowej karty trzeba będzie zapłacić 30 zł.
0: No i dodajmy krótko, od 1 lipca zmienią się także rozkłady jazdy.
3: Miasto zapowiada, że autobusy będą kursowały częściej i w stałych odstępach czasu. Liczba wozokilometrów wzrośnie około 30 tysięcy rocznie. Za 2 tygodnie mieszkańcy zobaczą także nowe, żółto-srebrne malowanie autobusów. Wszystkie pojazdy miejskiej komunikacji będą sukcesywnie ujednolicane.
0: Marcin Różec, dzięki za te informacje. A my szybko wracamy do Kielc. Ponad 1000 złotych mandatu i 10 punktów karnych zarobił policjant, bohater filmu, który obiegł ostatnio internet. Kierujący radiowozem z piskiem opon ruszał ze świateł na ulicy Sandomierskiej. Dzięki nagraniu został zidentyfikowany. Kończymy zapowiedzią rodzinnych zawodów sportowych, które dziś, dokładnie za 2 godziny, rozpoczną się w Ostrowcu. Na boisku przy ulicy Kuźnia będą mecze piłki nożnej i biegi. Dla dzieci także sporo atrakcji, w tym dmuchańce. Ta impreza potrwa do godziny 18. A kolejny flash u nas za niespełna godzinę. Czas na szybki raport pogodowy dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Po południu i wieczorem ciepło i słonecznie. Tylko lokalnie na niebie pojawi się nieco więcej chmur, ale według synoptyków dziś padać nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 stopnie. Wieczorem delikatnie chłodniej, po zmierzchu około 18 stopni. W nocy 10 na skali. Jutro pogoda również dopisze, dużo słońca, czasem trochę chmur. Maksymalnie będą 24 stopnie.
4: Teraz to już czas, czerwony dywan, do wyjścia z pracy rozwijać. Tak, już po 12, może wcześniej, ale możemy już mówić, że to popołudnie środowe. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera cały czas z wami. I bardzo miło sobie nowością muzyczną rozpoczynać tę godzinę. Być może jeszcze się do końca z tym numerem nie znacie, no to pomożemy wam się zapoznać. Bauza, Magnetic w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Lecimy teraz taką rundą bonusową, ale to taką rundą bonusową w naszej zabawie szybrudo wygranej w RMF Max, że takie to ja nie pamiętam. Słuchajcie, każde zgłoszenie o 25 tysięcy złotych zaszalejemy. Mnożymy razy 1100. 1100 razy. Wystarczy, że zgłosicie się raz, a my to zgłoszenie mnożymy razy 1100. Zaglądaj po szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama.

0: Dzień Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Męskie granie orkiestra, nareszcie, to jest RMF Max. Jeżeli jesteście fanami sportów walki i to nie tylko boksu, no to czas się szykować. Mamy potwierdzenie po raz szósty, jeżeli dobrze liczę. Clinch Fight powraca do Kielc. Sala Kongresowa Targów w Kielce 7 listopada. No i w karcie, no można powiedzieć, że totalny kosmos. Będzie i Muay Thai, i MMA na tym najwyższym europejskim poziomie. W ringu zobaczymy też, no oczywiście, absolutnych kocurów z Kielc, w tym wielokrotnych mistrzów kraju, Kubę Posłowskiego, Oskara Sigierta, więc jeżeli chcecie no, naprawdę kibicowsko wejść na wyższy poziom, to ja bym sobie tę datę zanotował. Clinch Fight Night w Targach Kielce 7 listopada.

0: Reklama.
1: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
11: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
12: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
19: Czas na szybki raport pogodowy dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Po południu i wieczorem ciepło i słonecznie. Tylko lokalnie na niebie pojawi się nieco więcej chmur, ale według synoptyków dziś padać nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie 22-23 stopnie. Wieczorem delikatnie chłodniej, po zmierzchu około 18 stopni, w nocy 10 na skali. Jutro pogoda również dopisze, dużo słońca, czasem trochę chmur. Maksymalnie będą 24 stopnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.

Dirty Mount, Ocean Drive w RMF Max przed 13. A propos tego Drive, to bardzo ważna informacja dla mieszkańców Skarżyska. Kamienny się pojawia, no bo oczywiście wszyscy mówią na lewo i prawo i zresztą my też o tym, że od 1 lipca komunikacja w Skarżysku Kamiennej jest darmowa, za darmożkę, no nie ma biletów. Wsiadamy i jedziemy, nic nie kasujemy, tak? Tak samo jak to wygląda w Starachowicach na przykład, ale... Bardzo ważny przekaz. Żeby dostać taką 100% zniżkę, to trzeba mieć, uwaga, skarżyską kartę mieszkańca. No, niecałe 2 tygodnie do 1 lipca pozostały. Jeżeli chcecie śmigać za darmo, to warto skarżyską kartę mieszkańca zacząć sobie już powoli wyrabiać, żeby potem nie było płaczu, prawda? Przemek Kubera, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po godzinie 9. Zostańcie teraz koniecznie z RMF Max. Pa, pa! RMF Max.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
5: W RMF Max o 13:00 najświeższy flash i aktualna prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Nowa Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Co dokładnie proponuje Lewica?
6: To m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
7: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczyciel 3%.
6: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W tę opinię wsłuchał się Kacper Wróblewski.
8: Słuchacie RMF Max.
5: Z nami jesteście na bieżąco, także w sprawach ważnych dla regionu. Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, wynika z ustaleń Gazety Wyborczej. Chodzi o jego wyjazd do Francji, który odbył z żoną w 2024 roku. Finansowany był z pieniędzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Śledczy twierdzą, że zrobił to bez podstawy prawnej i mimo sprzeciwu podwładnych. Bartłomiej Z. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Tą informacją żyje polski sport. Korona Kielce odpaliła prawdziwą transferową bombę. Do zespołu z Górnika Zabrze przechodzi jeden z najlepszych pomocników ekstraklasy, Patryk Helebrant. Tym samym, jak informuje nasz reporter Marcin Różec, Korona pobiła swój transferowy rekord.
9: Dotychczasowy wynosił około 1 000 000 euro. Tyle Korona rok temu zapłaciła za Tamara Swetlina, też środkowego pomocnika. Czech Helebrant kosztował 1 700 000 euro. Taka była klauzula odstępnego za tego piłkarza.
5: No dodajmy, nowy pomocnik ma 27 lat. W zeszłym sezonie w barwach Górnika zdobył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju.
9: W 33 ligowych spotkaniach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. W zeszłym roku zadebiutował też w reprezentacji.
5: Tyle Marcin Różec. We Fleszu o 13:00 teraz jeszcze ważne informacje dla rodziców. Jeżeli korzystacie z programu 800+, posłuchajcie, o czym musicie pamiętać.
10: Żeby utrzymać ciągłość tego świadczenia, a ściślej rzecz biorąc, żeby zacząć nowy okres zasiłkowy, który zaczyna się od 1 czerwca do 31 maja, niezmiernie ważne jest, żeby jeszcze do 30 czerwca złożyć wniosek o to świadczenie w postaci 800+.
5: Wyjaśni Jacek Skrobot, dyrektor kieleckiego ZUS-u. A na koniec krótki raport z trwających na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim międzynarodowych zawodów spadochronowych. W programie na dziś próba pobicia sekwencyjnego rekordu Polski wymagająca perfekcyjnej synchronizacji skoczków. Konkursowe popisy spadochroniarzy oglądać możecie tam jeszcze do soboty. Imprezie patronuje RMF Max. A u nas czas już na najnowszą prognozę pogody dla regionu. Środowe popołudnie w regionie świętokrzyskim będzie przyjemne. Reszta dnia to solidna dawka słońca, lokalnie trochę chmur, ale bez opadów. Maksymalnie 21 stopni w Końskich, 22 w Kielcach, Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu, 23 w Sandomierzu, 24 w Busku i Pińczowie. Warunki biometeo zdecydowanie na plus. Kolejne dni przyniosą wzrost temperatury, weekend będzie upalny, w sobotę ponad 30 stopni.
8: Minęła 13:00.
11: końcu pogoda robi krok w dobrym kierunku, a my postaramy się tego kroku jej dotrzymać. Siema, tu Fiałas, zapraszam na wspólne środowe popołudnie w RMF Max. Na mundialu wielkie emocje, ale u nas też będzie gorąco. 25 tysięcy złotych jest do wygrania. No i mamy masę hitów, które trzymać będą przy życiu. Bo umówmy się, w środku tygodnia każda dobra piosenka i każdy dodatkowy banknot liczą się podwójnie. Zokaria, na dzień dobry.

0: przy jego numerach jakoś tak łatwiej to szczęście poczuć. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. No a wszystko, co sezonowe, jest wyjątkowe, pyszne, przynajmniej jeśli chodzi o warzywa i owoce. I potem się za tym tęskni, jak się kończy. I to trochę jak z rundą bonusową w grze o 25 tysięcy złotych. No bo słuchajcie, od teraz, uwaga, każde zgłoszenie mnożę 1100 razy.
1: Tak, serio?
2: Serio.
0: Wystarczy zgłosić się raz, a do mnie wpada 1100 twoich zgłoszeń. Z walizki w finale wystarczy, że wyciągniesz 25 tysięcy i kasa jest twoja. Prosty układ, proste zasady, duża kasa do wzięcia, a teraz jeszcze wspomaganie. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać jednego maksa SMS-em za 3,69, a ja waszego maksa mnożę 1100 razy. 7327. Korzystajcie, bo głupio będzie po 14, jak będziecie słuchać, gdy ktoś inny wygrywa tę kasę.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama.
5: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Gramy. Nie odpuszczaj.

Właśnie takie hity pomagają przetrwać kolejną godzinę w pracy. To szwedzka mafia, Wait So Long w RMF Max. No a wiadomo, środa to pełna para w robocie. Trzeba stanąć na wysokości zadania, choć nie wszyscy są na to gotowi. W Częstochowie policjanci zatrzymali kierowcę karawanu po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia. No bo komuś się wydawało, że ten karawan to jakoś tak nie do końca trzyma się pasa. Kierowca karawanu, który wiózł w ogóle na pace trumnę, miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. No być kierowcą karawaną, a do tego być pijanym w trupa, kiepskie połączenie. RMF Max. RMF Max. My łapiemy oddech w RMF Max z Wiktorem Waligurą. Nie wiem, czy pamiętacie, był odkryciem męskiego grania w 2023, a dziś śpiewa jego kawałek cała Polska.

0: Girl Next Door. Wiz Khalifa i MGK w RMF Max. Pomyślcie teraz o swoim sąsiedzie. Jakoś tak w ogóle w realu nie przypominają nasi sąsiedzi tych z klipów czy z seriali bądź filmów, no nie? Rzadko trafia się długonoga młoda blondynka. No ale może sąsiadowi właśnie chcielibyście zrobić numer i zaimponować mu tak, żeby z zazdrości zemdlał? W końcu dzisiaj 25 tysięcy złotych w RMF Max można wygrać. I to po 14. Ty możesz otworzyć walizkę z pieniędzmi. Teraz wejdźcie do zabawy. Podpowiem tylko, że do za 10 druga. 1100 razy mnożę każde zgłoszenie. Każdy max razy 1100. Jeszcze zdążysz się załapać. Wystarczy teraz złapać za telefon, wpisać hasło max i za 369 posłać wiadomość na 7327. Max. Sąsiad jak Marysia może być lekko w szoku. Każdy max teraz razy 1100. 7327.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
4: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
5: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Tombrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
12: wyj głośniej.
1: Miej fan.
12: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
22: Środowe popołudnie w regionie świętokrzyskim będzie przyjemne. Reszta dnia to solidna dawka słońca, lokalnie trochę chmur, ale bez opadów. Maksymalnie 21 stopni w Końskich, 22 w Kielcach, Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu, 23 w Sandomierzu, 24 w Busku i Pińczowie. Warunki Biomateo zdecydowanie na plus. Kolejne dni przyniosą wzrost temperatury, weekend będzie upalny, w sobotę ponad 30 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

gdybym wam powiedział, że Polska może być większa, chyba nikt nie byłby na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino. To się dzieje, Polska będzie większa o 200 hektarów, bowiem Wyspa Estyjska powstaje w okolicach Elbląga. Wyspa będzie sztucznym tworem, będzie miała 200 hektarów, ale większość z nas stopy tam nie postawi, bo ma to być miejsce dla ptaków i innych zwierząt morskich jako rekompensata za ingerencje w środowisko związane z przekopem Mierzei Wiślanej. No niby nie dla turystów, ale nic tak turysty nie zachęca jak tabliczka "wstęp zbroniony". Myślę, że można otworzyć już zakłady. Co będzie tam pierwsze? Mały sklep z zielonym płazem czy paczkomat? To Piki Beki G w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: I po reklamie.

Porcja świeżych newsów, czyli szybki flash RMF Max o 14. Michał Michta, zaczynamy. Niewykluczone, że kończony właśnie program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie wznowiony. Jak mówi Iwona Gawkowska z Ministerstwa Energii,

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wszystkich największych.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Chciałem ciebie więcej w RMF Max White 2115 Roxy. No, chyba już nie ma tematu. Jeszcze w kwietniu jeden z podwykonawców zarzucił, że Roxy Węgiel nie rozliczyła się z nim za ceremonię ślubu, który miał miejsce 2 lata temu, ale chyba wszystko już zostało uregulowane. No, za chwilę ktoś być może też jednym ruchem ureguluje wszystkie swoje zaległości. W RMF Max do wyciągnięcia z walizki jest 25 tysięcy złotych, a za moment już finał zabawy szyfr do wygranej. Koniecznie zostańcie ze mną.
1: Reklama. Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Odpaliliśmy

0: z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Marian?
5: Mhm?
4: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: I po reklamie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: dwa dni odbledki w RMF Max, ale tyle czekać nie będziemy. Od razu bierzemy się za otwieranie walizki z kasą.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W walizce 25 tysięcy, a potrzebne są trzy cyfry. No bo co prawda czterocyfrowy PIN otwiera tę walichę, ale pierwszą cyfrę już znamy. Czwóreczkę, podaliśmy ją wcześniej. Pierwszy sygnał, już słyszycie drugi. Wybrałem numer do dzisiejszego finalisty bądź finalistki. Pytanie, kto się zgłosi po drugiej stronie. Trzeci sygnał za nami. Przypomnę... 6 takich sygnałów. Czekamy regulaminowo. No to powoli robi się gorąco. Trzeba odbierać. U kogo dzwoni? Słuchajcie, no jest kasa do wzięcia. Nawet 500 na pocieszkę dajemy, jak ktoś nie trafi. 6 sygnał sprawia, że dzisiaj nic z tego. Miałem w planie jakieś ciekawe negocjacje, a tu proszę, ktoś, kogo numer wylosowaliśmy dziś, nie odebrał telefonu, to znaczy, że właściciel tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną stówkę. Kasa przeszła koło nosa, ale wy wciąż możecie o nią grać, bo codziennie walicha od rana jest pełna pieniędzy i codziennie można te pieniądze ode mnie wyciągnąć. Wystarczy zgłosić się choćby wysyłając maksa za 3,69 na 7327. Tylko wtedy pamiętajcie, dźwięk włączony, wibracje na maksa rozkręcone, żeby nie było, że jak dzwonię, to nie odbieracie. No bo szkoda, żeby ta kasa się zmarnowała. 7327, SMS o treści maks. 25 tysięcy czeka na ciebie. Sponsor

0: Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Do końca dnia pogodnie, choć miejscami na świętokrzyskim niebie zobaczyć możemy nieco więcej chmur. Dzisiaj bez opadów. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. W nocy od 8 do 10. Jutro pogoda podobna, choć miejscami na niebie nieco więcej szarości. Ale od piątku bardzo gorąco, tego dnia od 28 do lokalnie 30 stopni. W sobotę maksymalnie 32, także w niedzielę gorąco do 30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

Ale Soisacha w RMF Max Destiny. No, czy przeznaczeniem Roberta Lewandowskiego jest zagranie w Chicago Fire? Czekamy, czy podpis pod kontraktem zostanie złożony. Póki co Lewy podpisał inną umowę, zakupił luksusowy katamaran. Będzie miał swój jacht, długość 24 metry, 12 metrów szerokości, do tego garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa. No wypas, pięknie to wygląda. Nie zazdrościmy, no bo zasłużył. Przynajmniej będzie mógł uciec gdzieś przed tymi wszystkimi tenisistkami. Może bez jachtu, ale z tym duetem też można na chwilkę odpłynąć. Alok i Kialit w RMF Max.

0: Halo Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: I po reklamie.

0: końca.
1: Krótko i szybko o tym, co ważne. Michał Michta, zapraszam na Flash o 15. Na początek dobre informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,06 zł. Tańszy będzie także olej napędowy, maksymalnie 6,36. I na chwilę przenosimy się do Paryża. Louvre od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys. Placówka szykuje się do przeprowadzenia gigantycznych prac na ponad 1 000 000 euro. Chodzi m.in. o renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Louvru i osobnej sali dla słynnej Monalizy.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Jesteśmy na bieżąco także z ważnymi dla Was tematami z regionu. Trwa chlorowanie zanieczyszczonej sieci wodociągowej w Starachowicach. Jest szansa, że woda zdatna do picia wróci do kranów jutro. Trzeba jednak poczekać na oficjalne komunikaty sanepidu. Przypomnijmy, w sieci wodociągowej wykryto groźne bakterie coli. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, również po przygotowaniu.
3: Można jej używać tylko do celów sanitarnych i porządkowych. Problem dotyczy kilku osiedli w Starachowicach oraz miejscowości w gminach Brody i Wąchock. Świeża woda dostarczana jest beczkowozami. Punkty poboru to m.in. ulice Prącyńskiego, Moniuszki i Nowowiejska.
1: O czym informował Marcin Różec. W to środowe popołudnie szybko zaglądamy na drogi. Korkuje nam się mocno 73 po obu stronach Morawicy. Utrudnienia, przypominamy, wynikają z budowanej obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Jak dowiedziało się RMF Max, zaawansowanie robót przekroczyło 80%. Nową trasą pojechać mamy jesienią. Z powodu złego stanu technicznego zamknięty został pomost przy przystani żeglarskiej nad Kieleckim Zalewem. Miasto szuka firmy, która go naprawi. Do tego czasu nie można na niego wchodzić. Zmieniamy temat. Niewiele ponad tydzień pozostał do tegorocznego Święta Kielc. Miasto szykuje atrakcje na weekend od 26 do 28 czerwca. Będą koncerty, wystąpią Dżem, Natalia Schroeder i Fukaj. Poza tym sporo wydarzeń w centrum miasta.
4: Ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa.
1: Zapowiada Jacek Kowalczyk z Urzędu Miasta. Teraz jeszcze krótko o sporcie. Czwarta Liga Świętokrzyska zmieni liczbę drużyn. Od sezonu 27-28 zagra w niej 16 zespołów. To o 2 mniej niż obecnie. Decyzja, jak słyszymy, usprawnić ma organizację rozgrywek i poprawić ich poziom. Sport wrócił u nas jeszcze w tej godzinie. O 15.30 wieści z mundialu w mistrzowskim fleszu sportowym. Bądźcie z nami. Teraz już pora na najnowszą prognozę pogody. Bardzo ciepło, dziś maksymalnie 22-23, lokalnie nawet 24 stopnie. Po zmierzchu 18 kresek, w nocy około 10 na plusie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie nieco większe, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Kolejne dni to temperatura znacznie wyższa. Jutro max 24, w piątek do 29, w sobotę od 30 do 32. To będzie bardzo gorący pierwszy weekend lata.
5: Minęła trzecia.
2: Hity na maksa.
5: Oficjalnie wchodzimy w tę część dnia, gdy człowiek pracuje już głównie siłą rozpędu i siłą marzeń o powrocie do domu. Ale przynajmniej wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Siebacie w RMF Max, z wami Fioas i Milky, Just the Way You Are, na start.

0: Wyczuwam kontynuację tego hitu, gdy Ray już znajdzie męża. Where's my husband w RMF Max. A to była tylko kwestia czasu, aż do tego dojdzie. No bo, że Polacy zbierają butelki czasem hurtowo już, żeby zarabiać pieniądze, to żadna tajemnica. Tymczasem mamy pierwszą sprawę karną. 28-latek odpowie za kradzież, bo zwinął dwa worki z plastikowymi butelkami. Obawiam się, że może wyjść za kaucją. RMF Max.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Mocno, świeżo.
20: Leć na maksa razem z tym.
19: RMF Max. Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Ona serce oddała futbolowi amerykańskiemu. Taylor Swift w RMF Max. My kochamy ten normalny, regularny, nieudziwniony. Pora na mistrzowski flesz sportowy. Co tam na mundialu? RMF Max.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Rozpędzony mundial znowu zaproponuje dzisiaj sporo emocji kibicom piłkarskim. O 19:00 początek meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. To spotkanie wzbudza spore zainteresowanie fanów futbolu na całym świecie, także w Polsce. To dlatego, że od pierwszej minuty w ekipie Portugalii powinien grać Ronaldo. Mimo 41 lat jest nadal ważną postacią swojej reprezentacji. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego szósty mundial, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydaje się być pierwszym, mówi selekcjoner Roberto Martinez, który po mistrzostwach rozstanie się z portugalską reprezentacją. Wieczorem do gry wkroczy kolejny z faworytów. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, w której po raz kolejny kapitanem będzie 40-letni Luka Modrić.

0: miałem ostatnio przyjemność wejść na stadion dzień po koncercie Dawida Podsiadło i przyznam, że wysprzątane to na błysk nie było, jak w tej piosence. Gdyby na koncerty Dawida chodzili sami Japończycy, no to obsługa sprzątająca byłaby w niebo wzięta. W końcu to oni zawsze trybuny po sobie sprzątają. Prognoza pogody. To sprawdzamy za moment, czy te ciepłe dni, o których wszyscy mówią, nie czekają już za rogiem, a tuż po niej Lady Gaga w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Bardzo ciepło, dziś maksymalnie 22-3, lokalnie nawet 24 stopnie. Po zmierzchu 18 kresek, w nocy około 10 na plusie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie nieco większe, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Kolejne dni to temperatura znacznie wyższa. Jutro maks 24, w piątek do 29, w sobotę od 30 do 32. To będzie bardzo gorący pierwszy weekend lata.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF

0: Do tego kawałka w podskokach można pakować swoją torbę przed wyjściem z pracy. W końcu niebawem godzina 16 w to środowe popołudnie. Karol G w RMF Max za nami, a jeśli po pracy ruszacie na zakupy, to mały tip. Powstała strona internetowa, która łączy wszystkie promocje z gazetek w jednej tabeli. Jeżeli zawsze gazetki wyrzucacie gdzieś w kąt i zapominacie o nich, to można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie konkretny produkt jest w promocji i wszystko macie w jednym miejscu. Brawa dla kogoś, kto wpadł na ten pomysł, bo jak się okazuje, nie każdy bohater nosi pelerynę. Dobrze wszystko mieć w jednym miejscu, w RMF Max też tak macie. Mamy dla Was najwięcej nowości.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A to jedna z gorętszych. Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro. Przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę pa...
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X3.

0: czerwca. Bisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chce coś do picia? Bilet pokażę. Będzie jeszcze jadł?
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Sprawdzamy dla Was najważniejsze informacje na godzinę 17. Michał Michta, zaczynamy. Co na kieleckich drogach? Flash, zaczynamy od krótkiego raportu dla kierowców. Przypominamy o wprowadzonym dziś ruchu jednokierunkowym na fragmencie ulicy Batalionów Chłopskich. Chodzi o odcinek od ulicy Malików do Transportowców. Powodem jest jego remont. Ruch może być spowolniony także przez autobusy.
1: Autobusy komunikacji miejskiej będą zatrzymywać się na pasach w miejscach wydzielonych. To jest tożsame z tym, że w momencie, kiedy tam autobus się zatrzyma, żeby pasażerów wysadzić na przystanku, wszystkie pojazdy, które będą jechać za autobusem, będą musiały poczekać, aż autobus pojedzie.
0: Mówi Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. A z utrudnieniami musicie liczyć się także na ulicy Malików. Tu chodzi o odcinek od Szajnowicza Iwanowa do Kolejarzy. Prace ruszyły też na Podkarczówce. W tym przypadku chodzi o ulicę Fosforytową.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A przed nami w Świętokrzyskiem bardzo gorąca końcówka tygodnia. W piątek 28-29 stopni, w sobotę 32. W niedzielę do 30, ale wtedy pojawić mogą się burze. A do pogody na te najbliższe godziny wrócimy tuż po fleszu. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Skarżyska. Dokładnie za 2 tygodnie, 1 lipca, zacznie obowiązywać bezpłatna komunikacja miejska. Nie każdy jednak z niej skorzysta. Jaki jest warunek, aby autobusami jeździć za darmo?
3: Trzeba będzie mieć aktywną skarżyską kartę mieszkańca S-Kartę. W najbliższych dniach pojawi się możliwość pobrania tej aplikacji. Będzie też można wyrobić sobie fizyczny dokument bezpośrednio w urzędzie. I za wydanie takiej plastikowej karty trzeba będzie zapłacić 30 zł.
0: I o tym informuje Marcin Różec. Dodajmy, 1 lipca zmienią się także rozkłady jazdy.
3: Miasto zapowiada, że autobusy będą kursowały częściej i w stałych odstępach czasu. Za 2 tygodnie mieszkańcy zobaczą także nowe, żółto-srebrne malowanie autobusów. Wszystkie pojazdy miejskiej komunikacji będą sukcesywnie ujednolicane.
0: Z nami jesteście na bieżąco. A teraz krótka zapowiedź. Jutro w Kielcach wystartuje Festiwal Sztuki Tańca Szkolnictwa Wyższego. To pierwsza taka impreza w Polsce, w której weźmie udział 6 uczelni artystycznych z całego kraju. W programie są prezentacje sceniczne, warsztaty i wykłady. Wydarzenie odbędzie się na dużej scenie Kieleckiego Teatru Tańca. Wstęp na spektakle będzie bezpłatny. Kończymy informacją ze świata filmu. Jeżeli jesteście fanami Shreka, to ta wiadomość jest właśnie dla Was. Pojawił się właśnie nowy zwiastun 5. części filmu.
4: Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
0: Tyle, Kasia Sobiechowska-Szuchta.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Wieczór w Świętokrzyskiem pogodny. Przy zachodzie słońca będzie około 18 stopni. Nocą temperatura na poziomie około 10 kreski. Wiatr słaby, a warunki na drogach bardzo dobre. Nie ma mowy o deszczu. Czwartek natomiast przyniesie zachmurzenie małe, po południu umiarkowane i miejscami duże, ale bez opadów. Temperatura maksymalna to jutro 24 stopnie. W piątek słoneczniej do 29. W sobotę 32 stopnie. W niedzielę również bardzo gorąco.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.

0: Dzień dobry. W tych trudnych czasach spotykamy się z wieloma różnymi problemami. Na przykład, jakie przekąski do meczu?
1: Ja bym zjadła poziomki.
0: To jest dobry kierunek, no bo pierwsze co myślisz to chipsy, ale ile można jeść chipsy, jak mecze są codziennie, tak?
1: No właśnie, a poziomki zdrowe, poziomki dobre, tylko drogie. Ja jeszcze nie jadłam w tym roku. Jak ktoś jadł, to dajcie znać, Messenger RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie przez cały kanał nadawczy, Siwek i Borycka. Cześć.
0: Wasze poziomki.

0: Alohon dons w RMF Max 11 po 5. Po francusku też sobie można potuptać. Nie wiem w sumie, czym się różni francuskie tuptanie od polskiego, ale można, jakbyście chcieli.
1: To jest wtedy le tuptanie.
0: Dokładnie tak jest.
1: Dziś pytanie do was bardzo ważne, z którego...
0: Le pytanie.
1: Dokładnie. O matko, co tu się stało?
0: To ja poprawiłam słuchawki i tak...
1: Nie rób tak więcej.
0: Okej.
1: Bo to boli mnie.
0: Pytanie do was. Mhm. Co robicie dzisiaj po pracy?
1: To jest proste. Bardzo proste pytanie, na które potrzebujemy odpowiedzi i z tych odpowiedzi obiecujemy absolutnie z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyć piosenkę. Siądziemy z Justyną, napiszemy tekst, a potem tą piosenkę puścimy w RMF Max. To będzie piosenka o was, o tym, co robicie dziś po pracy.
0: Tak jak co dzień w RMF Max, codziennie temat inny. Dzisiaj możecie dać znać o tym, co robicie dzisiaj po pracy. Pochwalcie się na Messengerze. Piosenka będzie jeszcze w tej godzinie.

0: 20 po piątej. Ja nie powinnam tego mówić, bo pracuję w radiu. I tak się podobno nie robi, ale no ja jestem szczera z wami, więc powiem, że ja nie przepadałam nigdy jakoś specjalnie za Davidem Guettą, ale ten numer z Bibi Rexą ma w sobie coś takiego, że się pobujam. Sad Girls za nami w RMF Max.
1: A jak już szczerze jedziemy, to ja dzisiaj w autobusie też tego słuchałem i nawet dałem plusik.
0: Dałeś
1: i wleciało
0: plusik?
1: Do mojej prywatnej playlisty.
0: No,
1: także muzycznie sobie pogadaliśmy, poplotkowaliśmy, co byście wy chcieli usłyszeć, to możecie oczywiście napisać na Messengerze RMF Max. Zobaczymy, może uwzględnimy. 17.21.
0: Tak jest, a my już w temacie podróżniczym też, bo wakacje się zbliżają. Gdzie na najtańszy city break? Słuchajcie, pewnie zadajecie sobie takie pytanie. Autorzy raportu sprawdzili ceny 12 topowych wydatków turystycznych. No i na podium Tirana w Albanii, Bukareszt w Rumunii, tam też tanio, a na pierwszym miejscu Sarajewo w Bośni. Można rozważyć na city break.
1: Taki weekendowy znaczy.
0: Tak.
1: Najtaniej to w weekend i tak. Do mamusi i udawać, że wcale nie chcesz kotlecika do pudełka. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście Hot Bands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: wnętrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut i Męskie Granie Orkiestra nam robią klimat w RMF Max, klimat piłkarski cały czas obecny w postaci Krzysia Chwalińskiego. Cześć!
2: Cześć, jestem...
3: Max! Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Na mundialu dzisiaj kolejne arcyciekawe spotkania. O 19:00 mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Od początku na boisku powinien być 41-letni Ronaldo. Na Mistrzostwach Świata wystąpi już po raz szósty. O 23:00 hit kolejki. Anglia zagra z Chorwacją, w której w roli kapitana ponownie wystąpi 40-letni z kolei Luka Modric. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Polacy piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie śledzą, ale bez przesadnych emocji. Przyznają, że w turnieju brakuje im reprezentacji Polski.
5: Nie oglądam.
6: W ogóle?
5: W ogóle.
6: A jakby nasi grali?
5: No kibicuję.
7: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie ogląda meczy, raczej skróty.
6: Jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
8: Jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
4: No i to zawsze jakiś sposób. Z kibicami w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek, a o wszystkim, co ważne na mundialu, mówimy w mistrzowskich fleszach sportowych.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Za dokładnie 20 minut będzie 18, ale zanim to nastąpi, wielkie rzeczy będą jeszcze.
1: No nie, za 21.
0: O Jezu.
1: No jak już dokładnie, to dokładnie, tak? Będą inne rzeczy, będzie piosenka o tym, co dzisiaj robicie po pracy.
0: O której dokładnie ona będzie?
1: No to zobaczymy za chwilę. Najpierw jeszcze trzeba prognozę pogody sprawdzić, więc zostańcie w RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je.

0: bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: I po reklamie.

Wieczór w Świętokrzyskiem pogodny. Przy zachodzie słońca będzie około 18 stopni. Nocą temperatura na poziomie około 10 kreski. Wiatr słaby, a warunki na drogach bardzo dobre, nie ma mowy o deszczu. Czwartek natomiast przyniesie zachmurzenie małe, po południu umiarkowane i miejscami duże, ale bez opadów. Temperatura maksymalna to jutro 24 stopnie. W piątek słoneczniej do 29. W sobotę 32 stopnie. W niedzielę również bardzo gorąco.

0: Another We Talk To You w RMF Max za 10:06. No pięknie wyglądają wasze plany na dzisiejszy wieczór po pracy. Zebraliśmy je na Messengerze RMF Max i napisaliśmy o tych waszych planach piosenkę.
1: To jest najważniejsza piosenka dzisiejszego dnia na całym świecie.
2: RMF Max.

0: Rzekły, bo Zalia i Faust w RMF Max. Ciekawą rzecz dzisiaj znalazłam w internecie, przeczytałam. To jest taka myśl, która myślę, że powinna nam towarzyszyć dzisiaj i ogólnie w życiu. Cokolwiek by się nie działo, nie mówcie nigdy absolutnie nikomu, że macie w domu drukarkę.
1: Okej. Okay. Masz w domu drukarkę?
0: Nie. Zamyślaj, że się złapę, tak?
1: Nie, jakby zrobiło się niezręcznie teraz, no bo nie.
0: Dobrze, że są drukarki w pracy.
1: Napiszcie, czy macie w domu drukarkę, dajcie znać. Ale szczerze, prognoza pogody zaraz będzie i flash informacyjny. Tam sama prawda.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: miejsca.
1: W błyskawicznym skrócie ważne tematy dla regionu. Michał Michta, zapraszam na Flash. Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, wynika z ustaleń Gazety Wyborczej. Chodzi o jego wyjazd do Francji, który odbył z żoną w 2024 roku, a finansowany był z pieniędzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Śledczy twierdzą, że zrobił to bez podstawy prawnej i mimo sprzeciwu podwładnych. Bartłomiej Z. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. A my zmieniamy temat i teraz szybko zaglądamy do Ostrawczyna. Tam szykuje się remont drogi wojewódzkiej 748. W rejonie szkoły i basenu powstanie chodnik. Prace zaplanowano do października. Będą utrudnienia.
2: No tak jak przy inwestycjach. Im większa inwestycja, tym większe utrudnienia. Ja zawsze biorę, mówiąc po młodzieżowemu, na klatę jako przedstawiciel samorządu, żeby przepraszać tylko za to, co się będzie działo. No ale jeżeli ma być lepiej, to troszkę musi być utrudnień po drodze. Będziemy się starali w porozumieniu z wykonawcą minimalizować maksymalnie. Natomiast z pewnością się zdarzą. Ja już z góry przepraszam użytkowników za to, że mogą takie być utrudnienia.
1: To był Andrzej Pruś z Zarządu Województwa. A we Flaszu RMF Max ważna informacja dla rodziców. Jeżeli korzystacie z programu 800+, posłuchajcie, o czym musicie pamiętać.
3: Żeby utrzymać ciągłość tego świadczenia, a ściślej rzecz biorąc, żeby zacząć nowy okres zasiłkowy, który zaczyna się od 1 czerwca do 31 maja, niezmiernie ważne jest, żeby jeszcze do 30 czerwca złożyć wniosek o to świadczenie w postaci 800+.
1: Wyjaśnia Jacek Skrobot z Kieleckiego ZUS-u, a my na moment zaglądamy jeszcze do Końskich. Przy ulicy Maratońskiej zakończyła się budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego. Więcej teraz od naszego reportera.
4: Nowy stadion oferuje czterotorową bieżnię, 6 torów sprinterskich na 100 metrów, skocznie, rzutnie oraz trybunę dla widzów. Teren został także wyposażony w nowe drogi dojazdowe i ogrodzenie. Choć infrastruktura jest gotowa, trawiaste boisko wewnątrz bieżni wymaga jeszcze czasu na ukorzenienie się trawy. Pełne udostępnienie murawy do użytku planowane jest na lipiec lub sierpień przyszłego roku. Z kolei bieżnia zostanie otwarta dla młodzieży już we wrześniu tego roku.
1: Informował Marcin Różec. Kończymy krótką zapowiedzią. Dżem, Natalia Schroeder i Fukaj to gwiazdy tegorocznego Święta Kielc. Miasto szykuje wiele atrakcji na ostatni weekend czerwca. Będzie również zupełnie nowy element świętowania.
5: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców. Spacer symultaniczny tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec. Później przejdziemy dalej, spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które może być ciekawe.
1: Zapowiadał w RMF Max Grzegorz Pańczyk, tak zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Przed nami spokojna noc z temperaturą w okolicach 10 kreski. Jutro maksymalnie 24 stopnie, zachmurzenie będzie małe, po południu umiarkowane i duże, ale bez opadów. W piątek słonecznie i gorąco, do 29 stopni, a w sobotę już żar poleje się z nieba. Upał rzędu 32 stopni, no i to w cieniu. Cienia trzeba będzie szukać, bo w prognozach mamy bezchmurne niebo. Szykujcie więc na weekend przeciwsłoneczne okulary i krem z filtrem.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: O, no hej ponownie. Tu Justynka i Michał,
8: tak,
7: wasi kumple z RMF Max. Chciałem powiedzieć, że mundial zmienia nasze życia na wielu poziomach.
8: Mm-hmm.
7: Bo jest taki szwajcarski piłkarz, jak się dowiedziałem kilka dni temu, jak Denis Zakaria.
8: Aha, to bardzo przypomina podejrzanie tytuł
7: pewnej tej piosenki, którą teraz zagra. I to jest... strasznie irytujące, bo ja już nigdy nie będę w stanie słuchać jej tak samo.
8: Zakaria teraz w RMF Max.
7: To jest piosenka o tym piłkarzu chyba.
8: No być może. Nie? Na tropie zagadek to my za chwilę będziemy, słuchajcie, w RMF Max, bo dzisiaj jest zagadkowa środa, więc bądźcie blisko. Bądźcie. O, tak się mówi.

0: Ale się cieszę, że gramy ten banger. 8 po 6, ja tu Cheryl Cole i Call My Name w RMF Max. Na takie dropy właśnie liczę o tej porze.
1: Środa zagadkowa.
2: Zagadek wiele dookoła nas, ale dziś tylko jedna jest istotna. Justyna Borycka po raz kolejny przygotowała coś niezwykłego.
0: Ale tym razem to nie jest zagadka wymyślona. To nie jest żadna historia, wiecie, po prostu z przestrzeni głowy. To jest historia z przestrzeni Gdyni, gdyńskich lasów, bo tam dzisiaj...
2: Gdynia, jak się... rozumiem, jakby poza obręb głowy i mózgu się wymyka.
0: Tak. Ta Gdynia prawdziwa, która jest nad morzem. I tam dzisiaj w gdyńskim lesie pojawił się namalowany Papa Smurf. Taki wizerunek Papa Smurfa. I ktoś pod tym Papą Smurfem składa w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Wyciekły zdjęcia do internetu, no i teraz pół internetu się zastanawia, co się dzieje, o co chodzi, co to za tajemnica, czy to jest jakiś trend, o jakim nie wiemy. Skąd wziął się Papa Smurf w gdyńskim lesie i dlaczego ktoś zostawia mu bochenki chleba tostowego?
2: Messenger RMF Max, wy jako detektywi RMF Max wielokrotnie udowodniliście, że niewielki z nas pożytek, ale może tym razem akurat... Może tym razem akurat damy radę rozwikłać tę zagadkę.
0: Może rozwiążemy faktyczny problem, bo my dzisiaj nie mamy rozwiązania zagadki. Dzisiaj nie ma dobrego rozwiązania zagadki, bo my też nie wiemy. My po prostu razem z wami dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć.
2: Ale czujemy, że kiedy trafimy wreszcie na tę poprawną odpowiedź, to poczujemy, że to ona.
0: Tak. To będzie nasz instynkt detektywistyczny, ale też trochę wasz.
2: Messenger RMF Max. Właśnie tam prosimy o
0: głosówki,
2: głosóweczki z odpowiedziami na zagadkę.

0: Poniesieni emocjami zapomnieliśmy przypomnieć, jaka jest w ogóle zagadka dziś i na jakie głosówki czekamy. Papa Smurf pojawił się w gdyńskim lesie, mural z jego udziałem, a pod nim ofiara w postaci trzech bochenków tostowego chleba. Co się dzieje, o co chodzi?
1: Głosówki na Messengerze RMF Max. Ślijcie teraz.

0: Sezon Dawida Podsiadło. To jest RMF Max, jest 18.19. Czy ten sezon to jest sezon na smerfy? Czy to właśnie jest odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę w RMF Max? Nie wiem.
1: Środa zagadkowa.
2: No kochani, dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dzisiaj my też nie znamy odpowiedzi na zagadkę, tylko szukamy jej razem z wami, bo to jest zagadka oparta na tak zwanych faktach autentycznych. Dzisiaj pojawiło się na jednej z gdyńskich grup facebookowych zdjęcie wizerunku namalowanego papy Smurfa i ktoś pod tym wizerunkiem, umiejscowionym w gdyńskim lesie, zostawił w ofierze 3 bochenki chleba tostowego, normalnie zapakowane w folię. Pytanie brzmi, co się dzieje? Dlaczego? O co chodzi? No
3: ktoś
2: i próbujemy.
3: Pomyślał, że skoro jest papa Smurf, to będzie też reszta Smurfów, więc zbierze się trochę kiełbasek, więc dorzucił chleb tostowy i będzie piknik.
0: W sensie zbiorą się Smurfy z kiełbaskami.
2: Aha, czyli tylko Smurfy w takim razie.
0: Smurfetka jest niezaproszona. Nie, Skolim też może wpadnie.
2: Z parówką.
4: Gargamel zagraża miejscowej wiosce. Mieszkańcy boją się tego Gargamela, wiedzą, że jedyne kto go może pokonać to właśnie papa Smurf i dlatego składają mu chlebek.
2: Halo, czy słucha nas ktoś z Gdyni i może potwierdzić, że wiosce Gdynia zagraża Gargamel? Jeśli tak, to prosimy o kontakt pilnie na Messengerze RMF Max po prostu, głosówką.
0: Absolutnie jesteśmy cały czas otwarci też na wszelkie inne propozycje wyjaśnień tego, co dzieje się w gdyńskich lasach. Czemu pojawił się tam papa Smurf? Czemu obok niego pojawił się chleb? Czy chodzi o to, że Smurfy najlepsze są w kanapce?
2: RMF Max. RMF Max. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. Reklama.

0: Gin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Echo w Kielcach.
1: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów, mistrzostw świata razem z Niemcem Mirosławem Klose mają na koncie po 16 goli. Pytane o to, czy śledzi te statystyki, Messi odparł. Nie, szczerze mówiąc nie. To oczywiście zaszczyt tam być obok Klose i innych, którzy doszli tam przede mną, ale Ronaldo również tam jest. Messi został też drugim po Cristiano piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. A skoro wywołany został Ronaldo, to za pół godziny zobaczymy go w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. CR7 będzie chciał ponownie podwyższyć statystyki, tego możemy być pewni.
2: 41-letni Ronaldo na mundialu.
1: I 39-letni Messi.
2: Nieprawdopodobne, a ja tu siedzę i mnie plecy bolą.

0: nigdy nic tam w Gdańsku nie pamiętam, bo rodzice mówili mi 5 lat temu. Ale tak, zaglazają nam smelfy. I smelfetka przysła do mnie do tamu. I ja się boję Gargamela.
1: Oj, to trzeba iść spać.
2: Bo kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać.
1: Szukamy rozwiązania zagadki papy Smurfa w gdyńskim lesie, któremu w ofierze zostały złożone chleby tostowe. To rozwiązanie już za moment w RMF Max, ale wcześniej jeszcze to, co w pogodzie w najbliższej okolicy.
3: Reklama. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Przed nami spokojna noc z temperaturą w okolicach 10 kreski. Jutro maksymalnie 24 stopnie, zachmurzenie będzie małe, po południu umiarkowane i duże, ale bez opadów. W piątek słonecznie i gorąco, do 29 stopni, a w sobotę już żar poleje się z nieba. Upał rzędu 32 stopni, no i to w cieniu. Cienia trzeba będzie szukać, bo w prognozach mamy bezchmurne niebo. Szykujcie więc na weekend przeciwsłoneczne okulary i krem z filtrem.

0: No i tak się gra, tak się tańczy w RMF Max za 10:07, a to jest jeszcze moment na rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
1: Środa zagadkowa.
0: Nie ma lekko, słuchajcie, bo dzisiaj jest zagadka z życia wzięta. W lesie w okolicach Gdyni pojawił się namalowany Papa Smurf i ktoś złożył mu w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Co się dzieje? O co chodzi?
2: Wszystkie poszlaki wskazują na to, że odnaleźliśmy jedyną słuszną, jedyną opartą na faktach, na logicznym myśleniu odpowiedź i brzmi ona następująco.
3: Uwaga, uwaga, Smurfianie wyszli z podziemia. Wyznawcy wielkiego Papa Smurfa. Legenda głosi, że w wielkim głodzie w Gdyni Papa Smurf sam osobiście złowił największego śledzia na świecie, mając zaledwie chleb tostowy. Od tamtej pory wyznawcy go składają w ofierze.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: To aż mnie kusi, żeby kiedyś spróbować złowić śledzia na chleb tostowy. Jak to się robi?
2: Gdynianie, nie niepokójcie się, wszystko już jest jasne, wszystko już wiemy, wszystkie fakty zostały odkryte, nic już nie jest dla nas zagadką.
0: Tak, Smurfianie po prostu wyszli z podziemia, dokładnie tak
2: a
0: to działa.
2: A Papa Smurf złowił śledzia na to chleb tostowy, czego nie rozumiecie?
0: Tak było, nie zmyślam.
2: Gips, Kukon i Jonatan. Tego podobno słuchał właśnie Papa Smurf podczas tego wędkowania. Jest za 8:19, a teraz i wy możecie tego posłuchać.

0: Tak gra Gips jeszcze przed siódmą w RMF Max. A my już trochę się zagadaliśmy na temat Bobu. I do tego tematu wrócimy po godzinie 19. Oj, emocje. Emocje u Michała.
1: To jest klasyczny rage baiting po prostu. Ty wiesz, jak ja nienawidzę Bobu i mnie podpuszczasz. Ale będziemy o tym rozmawiać. Ja odnajdę w sobie spokój, argumenty, żeby udowodnić, że Bób nie jest godzien naszego szacunku. Zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
4: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
5: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: I po reklamie.

0: We Fleszu RMF Max, jak zawsze, krótko o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zaczynamy. Na początek szybkie przypomnienie dla kierowców. Na Batalionów Chłopskich w Kielcach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Chodzi o fragment od ulicy Malików do Transportowców. Powodem jest remont nawierzchni.
1: Te utrudnienia mogą być trochę uciążliwe, ale tutaj firma będzie prowadziła takie działania, żeby były one jak najmniej uciążliwe dla osób, które będą tamtędy jeździć. Między innymi dlatego kwestie tych ciężkich prac dotyczących czy frezowania, czy układania nowej warstwy bitumicznej prowadzone będą w godzinach między 19 a 5 rano.
0: Przekazuje Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Tą informacją żyje polski sport. Korona Kielce odpaliła prawdziwą transferową bombę. Do zespołu z Górnika Zabrze przechodzi jeden z najlepszych pomocników ekstraklasy, Patryk Helebrant. Tym samym, jak informuje nasz reporter Marcin Różec, Korona pobiła swój transferowy rekord.
2: Dotychczasowy wynosił 1 000 000 euro. Tyle Korona rok temu zapłaciła za Tamara Swetlina, też środkowego pomocnika. Czech Helebrant kosztował 1 700 000 euro. Umowę z zawodnikiem podpisano do czerwca 2029 roku.
0: Dodajmy, nowy pomocnik ma 27 lat. W zeszłym sezonie w barwach Górnika zdobył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju.
2: W 33 ligowych spotkaniach strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. W zeszłym roku zadebiutował też w reprezentacji. Jak do tej pory to pierwszy transfer Korony w tym okienku, ale kibice czekają już na więcej.
0: Tyle Marcin Różec. A teraz szybko zaglądamy do kieleckiego MPK. Załoga rozpoczęła protest. Związkowcy domagają się od miasta m.in. rekompensaty 6 milionów złotych strat związanych z utratą części kontraktów. Chcą także wstrzymania planów budowy nowej bazy autobusowej. MPK domaga się także, by miasto anulowało kary za zbyt duży wiek taboru. Przypomnijmy, przewoźnik w tym zakresie nie spełniał wymogów umowy, którą sam podpisał. Zajezdnia przy Jagiellońskiej została na znak protestu oflagowana.
3: Słuchacie RMF Max.
0: A na koniec jeszcze krótko Kielecka Dolina Silnicy i kolejny krok do zmiany na tym obszarze. Miasto rozstrzygnęło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji.
4: Wyłaniamy wykonawcę, który jednocześnie przygotuje projekt budowlany dla tej inwestycji, a potem będzie ją realizował. Oczywiście najpierw czas na przygotowanie projektu. Bardzo byśmy chcieli, liczymy na to, że już w przyszłym roku w okresie wiosennym ta inwestycja się rozpocznie.
0: Ta zmiana obejmą obszar między ulicą Jesienową i Aleją Dziewięciu Wieków.
4: Mówimy o stronie wschodniej, o ścieżce, która pieszej, która tam prowadzi. Ona jest podmokła, więc tam będą zastosowane elementy związane z takimi podestami drewnianymi. Ta druga strona związana z ciągiem pieszo-rowerowym, też ta infrastruktura będzie poprawiona. Mostki, które łączą jeden brzeg z drugim brzegiem. No i oczywiście mnóstwo nasadzeń, mnóstwo stref, które będą zachęcać mieszkańców, żeby tam spędzali czas.
0: Mówiła nam prezydent Kielc Agata Wojda.

0: Przed nami druga połowa tygodnia, a u nas szybki raport z biura prognoz. Jutro ciepło, ale jeszcze bez upału, maksymalnie 24 stopnie. Pierwsza część dnia słoneczna, ta druga przyniesie nieco większe zachmurzenie. Piątek to już solidna dawka słońca i 28-29 stopni. W sobotę nawet 32 kreski, pełne słońce i bez opadów. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, lokalnie możliwe burze, ale nadal gorąco, maksymalnie będzie do 30 stopni.
1: Tyle się dzieje dzisiaj, że nie zdążyliśmy się odnieść do tematu poziomek. Pytaliśmy, czy jedliście już w tym roku poziomki. Dostaliśmy piękną wiadomość tłumaczącą, że truskawka wyewoluowała z poziomki. Więc jak jadłeś truskawkę,
2: to jadłeś tak naprawdę poziomkę. Dokładnie tak jest. Szok, niedowierzanie.
1: To się dzieją rzeczy niesamowite dzisiaj w tym programie. Poziomki, jest... truskawki, wybuchy, pościgi. A i Michał Siwek z Justyną Borycką. I Bób też. Bób też.
2: Bób będzie. Więc bądźcie z nami, bo trzeba tutaj kwestię Bobu rozwiązać. A Lady Gaga już gra w RMF Max.

0: Ebony Hollow w RMF Max. Jest nastrój, jest klimat, ale za chwilę tutaj ogień zapłonie, bo jest konflikt między nami. Niestety. Konflikt oparty o bób.
1: Ciebie chyba bób opuścił. Jak tobie się wydaje, że bób kiedykolwiek zagości w moim sercu. Bób to jest zło, bób śmierdzi, bób nie smakuje, bób... O proszę, już się oburzyła, już się obraziła.
0: Bób jem teraz codziennie, bo sezon jest krótki, bób jest chrupiący, bób jest zdrowy, ma mało kalorii, dużo białka, jest strączkiem, więc to już samo w sobie jest zdrowość i to trzeba jeść po prostu, jak jest sezon na bób. Jadłeś kiedyś bób na przykład taki z patelni, podsmażany jeszcze w jakiejś azjatyckiej przyprawie typu na przykład chili?
1: Ja bób zjadłem raz i poprzysiągłem, aby nigdy więcej nie popełnić tego błędu.
0: Ile miałeś lat, jak jadłeś ten bób?
1: To nie ma znaczenia, Justyna.
0: No
1: to
0: ma.
1: Chodzi o zasady.
0: Bo też smak się zmienia w życiu.
1: Ale bób się nie zmienia. Kochani, ważna sprawa.
2: Chodź, jest debata.
1: Jest debata, napiszcie, czy bób na tak, czy bób na nie i raz na zawsze zdecydujemy, czy bób jest godzien miejsca w naszych sercach. Koniecznie, musimy to dziś rozstrzygnąć raz na zawsze. Messenger RMF Max. Bób tak, czy bób nie? Hity na maksa.

0: Tak, mamy wyniki.
1: Wyniki sondażu. Bób tak, czy bób nie? To jest walka o bób, którą prowadzimy dzisiaj z Michałem, ponieważ ja jestem fanką bobu i jem go aktualnie codziennie, bo jest sezon. Michał bobu nie cierpi.
2: Znaczy, bób jest obiektywnie po prostu zły. Jest dziełem złych sił, przysłanym tutaj na ten łez padł, aby uprzykrzyć nam jeszcze bardziej życie.
1: Otóż 66% słuchaczy RMF Max nie zgadza się z tobą. Bób, tak! Tak jest!
2: Nie podoba mi się to. To jest...
1: 66% na tak dla bobu, 44% na nie dla bobu. Tak wyglądają wyniki naszej ankiety.
2: Walczyliśmy.
1: Na Messengerze RMF Max. No po prostu zdrowy rozsądek wygrał, no. Zdrowy rozsądek, smak, gust,
2: ja sobie
1: zdrowie.
2: Bardzo dobrze potrafię poradzić z porażką, bo wiem, że oszukiwaliście. Potrafię przegrywać, tak?
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mamy ich już na liście Hot Bands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: sun. Moving to the sun. Kierujemy się w stronę słońca, a słońce kieruje się w naszą stronę,
1: i
0: bo
1: to tak
0: zbliżają
1: mocno
0: się potężne upały. Konkrety zaraz w prognozie.
1: Tak jest. W ten weekend będzie gorąco też w RMF Max, bo za chwilę kolejne bangery. Bądźcie z kanałem nadawczym. Ale łupie.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu.

0: Na luksusowe materace Hilding Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac, Kielce, Witosa 65A.
1: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I po reklamie.

Przed nami druga połowa tygodnia, a u nas szybki raport z biura prognoz. Jutro ciepło, ale jeszcze bez upału, maksymalnie 24 stopnie. Pierwsza część dnia słoneczna, ta druga przyniesie nieco większe zachmurzenie. Piątek to już solidna dawka słońca i 28-29 stopni. W sobotę nawet 32 kreski, pełne słońce i bez opadów. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, lokalnie możliwe burze, ale nadal gorąco, maksymalnie będzie do 30 stopni.

0: David Guetta. RMF Max cały czas z wami. Za chwileczkę wybije godzina 20. I po 20 startuje Hot Bands Extra, dyszka najlepszych numerów najnowszego notowania z grabą. Klasycznie po 20. Najlepszy pomysł na spędzenie wieczoru.
1: Ale ładnie zareklamowałeś, proszę bardzo, elegancko.
0: Tak. Graba mi obiecał 5 zł.
1: Okej. To zobaczymy, co zrobisz za 5 zł dla mnie jeszcze. Wymyślę coś. To Siwek i Borycka. Dzięki za dzisiaj. Kanał Nadawczy wraca jutro po 17. Bawcie się dobrze z RMF Max.
0: Pa. I mamy to jest środowy wieczór, czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, to jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Jeżeli macie ochotę aktywnie weekend spędzić, Open Track kartingowy się poleca w niedzielę od 15 na torze Miedziana Góra pod Kielcami. Opcja dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił na torze w kartingu i wierzcie mi, to nie jest opcja tylko dla dzieciaków. Opcja dla tych odrobinkę starszych, czyli dla mileniarsów, to jest piątkowy balet. Pojutrze w klubie Ultrafiolet przy Sienkiewce w Kielcach. Impreza dla milenialsów, czyli kiedyś to było. Na żywo wystąpi Nowator. Wszystko, co się wiąże z początkiem lat 2000, na pewno na tej imprezie się pojawi. Warto także rozważyć opcję na sobotę. Kaśka Piasecka z najnowszym stand-upowym programem Bagus pojawi się w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury. Przypomnę, to w sobotę od godziny 18 na wszelki wypadek nie siadamy w pierwszym rzędzie, jak to na stand-upie bywa.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu Portugalia - Demokratyczna Republika Kongo. Ekipa Ronaldo remisuje z Kongo 1-1. Piłkę do siatki w 6 minucie wpakował João Neves dla Portugalii. Oczywiście Kongo strzeliło w ostatniej minucie pierwszej połowy. No i to pierwsze ich trafienie, pierwsza ich bramka w finałach Mistrzostw Świata. Za chwilę początek drugiej połowy. O 22:00 wielki hit Anglia kontra Chorwacja. O 1:00 początek spotkania Gany z Panamą. A o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią. Na chwilę zmienimy jeszcze dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały z reprezentantkami Bułgarii 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami biało-czerwonych będą Ukrainki.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No to od kiedy te upały? Od jutra w końcu? No ja mam nadzieję, bo mi już się sandały zdążyły zakurzyć. Przemek Grabowski, witajcie. W środku tygodnia zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listych obęd. Najważniejsze numery, premiery, nowość od Bledki, której może nie słyszeliście. A na 10:00 dzisiaj męskie granie orkiestra. Nareszcie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: Numer 10.

0: Kiedyś ludzie, żeby robić muzykę, potrzebowali, wiecie, dużo sprzętu, duże studio. Dzisiaj wystarczą słuchawki i trochę spokoju w sypialni. Tak zaczynał, w sypialni oczywiście. Ten wykonawca, Daydream Affiliate i jego playback zrobił klimat, ale nie ma go jeszcze w zestawieniu. Co się dzieje? Głosujcie na rmfmax.pl. Za to jest Olivia Rodrigo. Jest nowa płyta, jest ponownie bardzo emocjonalnie, ale akurat w tym numerze to jest bardzo energetycznie. Olivia Rodrigo na 9. Drop Dead. Max.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: 9. Numer 9.

0: 8. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Nowości w środę, już w zestawieniu listy Hobbence, Puka i Liwka i Enklawa chce więcej. No na pewno chcą więcej niż miejsce ósme. Głosujcie na rmfmax.pl. Rozpędzimy się teraz trochę imprezowo. Przed wami Cascade ze Stanów. Wielokrotnie był nominowany do prestiżowych nagród muzycznych i przez lata utrzymywał pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzyki house w Stanach Zjednoczonych, a po drodze nie tylko house, progressive, melodic, trance, wszystko. EDM też. Człowiek orkiestra, jeśli chodzi o elektronikę. Tutaj Cascade i Leighton Jordani. Nowość w RMF Wax. Meet again.

0: Polecam ten numer na zachód słońca. Dzisiaj jest ogień, są w zestawieniu listy Hot Bands. Fire Fire to Shimza i Arko. Tak będzie brzmieć na pewno tegoroczne lato. Jeszcze na wakacje zapewne ktoś nas afrohausowo zaskoczy. A za chwilę również klubowo od braci z Brazylii Dub Dogs. How does it feel?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Presale w Voyage już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyage Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyage i na voyage.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

No i tak fajnie, tak słodko, tak uroczo zaśpiewała Gracie Abrams, nasza nowość tego tygodnia, hit The Wall. Myślę, że ona ma zaproszenie na wesele Taylor Swift. Nie wiem, czy słyszeliście, halo, halo, fani Taylor Swift, burmistrz Nowego Jorku, coś tam pacnął, że prawdopodobnie na początku lipca Taylor i Travis Kelce powiedzą sobie tak i że to będzie w Nowym Jorku, nie wiem czy w samym mieście, czy może gdzieś poza miastem w jakiejś rezydencji, ale na pewno to będzie wielka impreza. No ja jeszcze nie mam zaproszenia, ale jak przyjdzie to dam wam znać. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbence, tutaj Dawid Podsiadło. Mamy nowość, na błysk. RMF Max, numer 5.

0: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowości od Fishera i Tones and I. Fave czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę zestawienia. No, widzę po ilości głosów, że rzeczywiście wam się wkręciło. Tutaj Martin Garrix i Ed Sheeran, który zapowiada przerwę, musi poświęcić więcej czasu dla dzieciaków i rodzinki. Ich wspólne Repeat It.
1: RMF Max 3. Numer 3.

0: No nieźle można sobie przy tym zatańczyć, tak nawet w parze, tak sobie marzę, słuchając nowości od Bledki. Tańcz, myślę, że będziemy słuchać Wakacje przy ognisku, to nasza premiera dzisiaj. Bledka czeka na wasze wsparcie i głosy, no bo to przecież także gwiazda listy Hot Bands. Czy będzie szybko w zestawieniu rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka Teddy Swims, rozśpiewany w numerze Mr. Know It All, a na miejsce pierwsze wraca nasz z Polski Andy Dust, numer, który słychać, no teraz to już prawie na każdej imprezie. Jego Zokaria.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Andy Dusty, jego Zakaria, powrócę na miejsce pierwsze listy Hobbend. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I mamy to jest środowy wieczór, czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, to jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Jeżeli macie ochotę aktywnie weekend spędzić, Open Track kartingowy się poleca w niedzielę od 15 na torze Miedziana Góra pod Kielcami. Opcja dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił na torze w kartingu i wierzcie mi, to nie jest opcja tylko dla dzieciaków. Opcja dla tych odrobinkę starszych, czyli dla mileniarsów, to jest piątkowy balet. Pojutrze w klubie Ultrafiolet przy Sienkiewce w Kielcach. Impreza dla milenialsów, czyli kiedyś to było. Na żywo wystąpi Nowator. Wszystko, co się wiąże z początkiem lat 2000, na pewno na tej imprezie się pojawi. Warto także rozważyć opcję na sobotę. Kaśka Piasecka z najnowszym stand-upowym programem Bagus pojawi się w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury. Przypomnę, to w sobotę od godziny 18 na wszelki wypadek nie siadamy w pierwszym rzędzie, jak to na stand-upie bywa.
2: Reklama.
3: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
4: Dla ciebie 500 zł.
5: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne bity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Mamy w Houston wielką niespodziankę. 1-1 zremisowała Portugalię z Demokratyczną Republiką Kongo. No i to sensacja. Pierwszą bramkę już w 6 minucie strzelił João Neves na minutę przed zejściem piłkarzy do szatni. Po pierwszej połowie wynik wyrównał Joan Wisa. No i to niezwykle ważne, bo pierwsza mundialowa bramka dla Kongo. W 8 minucie drugiej połowy João Cancelo piłkę do siatki wpakował z przewrotki, ale bramka nie została uznana, bo był spalony. Swoją szansę miał też Cristiano Ronaldo. Niestety nie trafił. Portugalia, Demokratyczna Republika Kongo 1-1. Tymczasem za niespełna 2 godziny jeden z hitów pierwszej kolejki w Dallas, starcie Chorwacji z Anglią. To spotkanie rozpocznie się o 23:00.
2: Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
1: Mówił Bogdan Frymorgan. W nocy o 1:00 Ghana zagra z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan z Kolumbią.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wiecie jak lato, co by na to? Modelki wieczorowo w RMF Max. No lato już tu jest, poczujemy w weekend takie prawdziwe, prawdziwe lato. Zrobi się naprawdę gorąco. Trzeba szykować shorty, sandały i oczywiście będzie można w końcu zostawić ciepłe bluzy i kurtki. No niektórzy to, w szczególności nad Bałtykiem, to w tym tygodniu nawet do czapek musieli wrócić. Naprawdę, taki czerwiec 2026. No to na rozgrzanie wieczorowo ugramy Justa Jack Style i Ione, Turn the Lights Off.

Halo, halo, fani Pitbulla. Kto z was wybiera się na jego imprezy w Warszawie? Ale to będzie show Hotel Room Service. To jest RMF Max i kolejna nowość, którą polecam wam już na wakacje. Za tydzień startujemy i będziemy słuchać także tego gościa. To jest jego drugi numer, który ma szansę na sukces i jedynkę na liście Hot Bands. Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: Gdybyście potrzebowali murarza, bo trudno o dobrą ekipę, to Illenium się poleca. Kiedyś pracował na budowie, ale teraz, no to przede wszystkim występuje na wielkich scenach, których nie buduje, przede wszystkim miksuje. Illenium, Ellie Goulding, Don't What You Love, pięknie polatane, zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Wiktor Waligura, który ma szansę na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Zagram wam jego cztery pory roku, no i może na starcie lata będzie w końcu najlepszy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Plan B, PZK i oczywiście mistrz Mata. Jest plan na urodziny. rmfmax.pl. Zapraszam, tam możecie zostawić życzenia dla przyjaciół, którzy świętują. No i są pozdrowienia dla Piotrka od całej ekipy. Jeszcze z pracy, bo Piotrek myśli o zmianie. Nie wiem, czy czegoś tutaj nie palnąłem. Piotrek, wszystkiego naj na 25. Niech kawa zawsze będzie gorąca, internet szybki, grill dobrze rozpalony, lodówka magicznie, żeby się uzupełniała sama. Życzymy ci tyle powodów do świętowania i żebyś musiał kupić kalendarz z dodatkowymi weekendami. No naprawdę fajne życzenia. Od chłopaków zbudowanej ekipy. No dzisiaj taki wieczór budowlańców. Piotrek, dla ciebie numer, który też warto zabrać na budowę. Robota idzie szybciej. You spin me around.

Jeszcze kilka dni temu jedynka na liście Hobbensy, Justin Bieber, Nicki Minaj mogą tam wrócić właśnie w Beauty and the Beat, a my wracamy do nowości. Słuchajcie, jest David Guetta na lato i Bibi Rexa. Nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i pewnie nie po raz ostatni razem. Myślę, że będziemy się bujać w trakcie tych wakacji do tego numeru. Bibi Rexa śpiewa Sad Girls. No i czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl

0: Ale Farben zrobił naprawdę fajny kawałek, Body Talk, przed chwilą w RMF Max. Czy komuś się może nudzi dzisiaj wieczorem? No to jest sposób na nudę, nasze quizy na rmfmax.pl. A kto zna najbardziej kultowe cytaty z Rancha? Właśnie, bo kręcą przecież nowe odcinki. Przyznajcie się, oglądaliście. Zobaczymy, kto będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Zapraszam was teraz.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Sorry, papi, nasza kolejna soczysta, słoneczna nowość to Topic z Niemiec i Becky G. Czekają na wasze głosy też na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Teraz numer z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się ostatnio na stadionie w Warszawie na imprezie Art Bad, gdzie zagrał także Steve Angelo, czyli 1/3 tej ekipy Swedish House Mafia. Podobno według klubowiczów Steve Angelo zagrał jeden z najlepszych setów tego wieczoru. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

Petarda, The Keep Vice, Stars w RMF Max. Teraz nasza nowość z Wielkiej Brytanii, dwójkę przyjaciół, która tworzy projekt Jungle. Ich muzyka to wszystko dookoła funku, soulu, downtempo, lounge'u, trochę nawet chilloutu i bardzo często house'u. To takie hipnotyzujące brzmienia, które polecam na wakacje, także na zachody słońca. Jungle i nowość w RMF Max. The Wave to numer, który też czeka na wasze głosy na liście Hot Bands.

0: End of Beginning to Joe. Jego muzyki słucha się świetnie na kanapie, tylko nie po kolacji. Po kolacji idziemy na spacer. Słuchajcie, ciotka, dobra rada. Napisała, że już 10 minut szybkiego spaceru po posiłku może pomóc nam wszystko strawić. Czujemy się wtedy lepiej i tak lżej. No i na spacer zabierzemy też Gipsa i Kukona i Jonatana. Co wy na to? Za chwilę ich wspólne dzieło. Ty masz.
1: Reklama. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

rozgrzewał, pograł trochę, to muszą być frytki i tłusty hamburger. Tak się zawsze odżywia przed występami nasz DJ Airbox i jego Graceland. No, grając tak tłuste bity, musi mieć moc. Teraz kawałek, przy którym też można spalić trochę kalorii. Męskie granie orkiestra wciąż w pierwszej dziesiątce na liście Hobbent, no i być może jeszcze w tym tygodniu będzie powrót na miejsce pierwsze. Może jutro. Głosujcie na rmfmax.pl.

To dopiero tydzień mundialu, tak więc chyba jeszcze nie zdążyliśmy się znudzić, prawda? Tym hitem, no prawie tydzień. Shakira i Burna Boy, daj, daj. No to ja wam chcę coś dać. Może chcielibyście się założyć, kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej. Są ludzie, którzy potrafią podobno to przewidzieć, wytypować i wiele osób typuje, że to będzie Holandia. Nie wiem, ile bym się z wami założył, ale może tak delikatnie, tak o 5 zł, żeby nie za dużo, że to będzie Holandia. Teraz Eben w RMF Max. Ciekawe, komu on kibicuje. Jego Hello.

0: sezon, to Dawid Podsiadło, ale się porobiło, bo Dawid walczy sam ze sobą w tym tygodniu na liście Hot Bands, bo w zestawieniu są jego dwie piosenki, która wygra ten wyścig. Halo fani Dawida, głosujemy tak, że dzisiaj wieczorem jeszcze jest trochę czasu, zanim skończy się dzień. RMFmax.pl, a zanim skończy się dzień, to przypomnę wam aktualną jedynkę dzisiaj. Wrócił na szczyt Andy Dust, już czeka, będzie za chwilę jego Zokaria. RMFmax.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: I po reklamie.

Okazuje się, że Roxy to taki muzyczny kameleon. Potrafi tak bardziej spokojnie, romantycznie, w klimatach R&B, ale tak szybciej, energetycznie i z gitarą to też. Roxy White, nasze nowości, chciałam ciebie więcej. Kto chce ich więcej i częściej i wyżej przede wszystkim na liście Hot Bands? A głosuję tak, że wieczorowo po 23 zapraszam rmfmax.pl. Przemek Grabowski z wami, teraz Somber i jego 12 to 12.

Szampan otwiera się, Sanach. A ja otwieram skrzynkę z nowościami. W środku dużo petard już na tegoroczne wakacje, które będą wyjątkowo przebojowe. Będą house'owe, afro-house'owe, trochę hip-hopowe na pewno. I będą także takie, bo do poczekalni listy Hop Benz wraca Robin Schulz. Jest lato, Robin Schulz zawsze na latał aktywny. Ma dla nas nowości, śpiewa Barbs. Do tego tańczę w tym tygodniu jego Better Times.

Smiley, give me one more chance, ale w nowej wersji, odświeżono ostatnio od Accent. Teraz bardzo ważna informacja, w szczególności przed tymi upałami, które idą do nas. Pamiętajcie, że uczucie zmęczenia bywa czasem pierwszym sygnałem zbyt małego nawodnienia organizmu. Tak więc jak ktoś czuje się na przykład nagle bardzo źle w ciągu dnia, taki wyczerpany, wyczerpana, to może po prostu trzeba się napić. A najlepiej to pić jak najwięcej od rana. Wody oczywiście, herbatki bez skojarzeń, proszę.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Gabo Kościuk i Dawid Płonka w RMF Max, a wcześniej Sikor i jego Biedamen. No jest to Superman, ale jest także Biedamen. Niestety Biedamena nie będzie na naszej imprezie. A może dobrze, bo u nas to jest tylko na pogato. Lato na Maxa trwa, byliśmy ostatnio w Malborku, a wkrótce otwieramy lato w Wadowicach. W tym sezonie na naszej muzycznej scenie RMF Max

Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kerzy, ale też Maryla Rodowicz i Grupson, i Oskar Cymsi, i Zalia, i Mortalcio, i oczywiście Ola Bieniasz, która miksuje dla was hity z RMF Max. Kolejny przystanek Wadowice.

Nie mam czasu, Lina w RMF Max. Kto nie ma czasu, żeby wstać na chwilę? Kto się zasiedział, a może już za dużo leży wieczorowo? No to RMF Max przypomina, że długie siedzenie bez przerwy nie jest korzystne dla organizmu. Warto wstać, poczuć się lepiej i poruszać choćby tak przez 2-3 minuty. No to wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy Metznera. Będzie za chwilę jego Kto to?

Fajnie, fajnie, takie trochę reggaetony i to z Polski. Lija Blanco i Włodarski, serce dla nas, serce dla was. Dziękuję wam za spotkanie w środę. Zapraszam jutro, czwartek, godzina 20, wieczór. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w poczekalni i głosujcie na swoich faworytów. rmfmax.pl. Słyszymy się jutro. Miłej nocy, cześć.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.